Kolejny artysta no też grywał w Polsce i to grywał nawet trasy z udziałem towarzyszących mu polskich muzyków. Mówię o Ericku Gailesie, który na okoliczność naszego dzisiejszego kontaktu z artystami, którzy wystąpią na Crossroads Guitar Festival, a którzy już prezentowali się w Polsce, zagra Boogeyman. No i dodatkowo jeszcze atrakcyjnie ponownie pojawi się w tym nagraniu Gary Clark Jr.

niezwykłą aktywność mimo no, znacznego już PESEL-u, że tak powiem, amerykańskiego, demonstruje ostatnio Buddy Guy. Objeżdża Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz i w poprzek także. No i nie zabraknie go także na Crossroads Guitar Festival. A ja, mile wspominam mój pierwszy kontakt z Buddym Guyem, czyli rok 1992, kiedy to Buddy Guy wystąpił w warszawskiej Stodole, a ja miałem z nim możliwość mile pogawędzić, co zostało też zarejestrowane przez bystre oko kamery, kiedy siedzimy sobie z Buddym na kanapce w ówczesnej, no dosyć siermiężnej Stodole, a on wodzi wzrokiem po uśmiechających się do niego fankach, stodolankach. To zdjęcie mogą Państwo znaleźć w słynnym wydawnictwie zatytułowanym Blues z kapustą, czyli Nie zmyślam, tak było. Oto Buddy Guy z 1992 roku, a więc z tej trasy, kiedy też zawadziło Warszawę. To nagranie wprawdzie pochodzi z Montreux, ale doskonale oddaje atmosferę, jaka panowała także podczas jego koncertu w Stodole. Buddy Guy, Sweet Home Chicago.

z młodych artystów, gitarzystów, nadziei bluesowych nie zabraknie na Crossroads Guitar Festival także Markusa Kinga, którego mieliśmy możliwość słuchać i co tu dużo ukrywać, no podziwiać także na Rawie Blues. Wtedy Marcus King był wschodzącą gwiazdeczką, no a teraz jest już bardzo uznanym i cenionym w świecie gitarzystą. Ja wybrałem jedno z jego wcześniejszych nagrań, wtedy właśnie, kiedy jeszcze nie był tak znany. To była płytka zatytułowana po prostu The Marcus King Band, a utwór nosi tytuł Rita Is Gone.

Jeden z najbardziej cenionych gitarzystów w stylu slide, czyli Sonny Landreth, był też parokrotnie już gościem Crossroads Guitar Festival, no i też w 2023 roku wystąpi tamże. Z repertuaru Sonny'ego Landretha wybrałem utwór, który prezentował podczas audycji radiowej, którą przygotowałem, a która była realizowana jeszcze przed jego koncertem na Rawie Blues z sali kameralnej Nospru Katowickiego. I będzie to utwór zatytułowany Firebird Blues, który wówczas też zabrzmiał w sali i na antenie. Sonny Landreth.

Albert Lee. No, to już jest, że tak powiem, Claptonowa legenda, bo oni grają od czasu do czasu, od pewnie już jakichś 60, jeżeli nie więcej lat. Albert Lee też był gościem festiwalu Rava Blues i też dostarczył nam wspaniałych wrażeń, nie tylko muzycznych, ale i anegdotycznych, bo opowiadał o swojej karierze, o swoim życiu, o swojej gitarze i wszystko to można było wysłyszeć wówczas w audycji właśnie tak nazywającej się jak ta, czyli w Bielszym Odcieniu Bluesa. Albert Lee z albumu Like This zagra i zaśpiewa Can Your Grandpa Rock and Roll Like This?

0: is.
1: No i na koniec tego zestawu nagrań artystów, którzy wystąpią na Crossroads Guitar Festival 2023, a którzy prezentowali już swoją wirtuozerię w naszej ojczyźnie, Robert Randolph. Ja go słyszałem i widziałem i rozmawiałem podczas jego wizyty w Katowicach na Rawie Blues. I to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa zakończy Robert Randolph ze swoją The Family Band i jeszcze dodatkowo z gościnnym udziałem Erika Claptona. Jesus is just all right. No i niech tak będzie. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

mimo tej archaicznej dosyć aranżacji, myślę sobie, że ta piosenka zawsze będzie miała swój klimat, klimat wspaniałej poezji Agnieszki Osieckiej i takiego specjalnego wykonania dla nas w tym czasie, kiedy ta piosenka pojawiła się w Opolu, wykonania przez osobę zupełnie nieznaną, osobę, która wróciła ze Szwecji i była po prostu jazzowym perkusistą, okazało się, że również wokalistą. Mówię o Andrzeju Dąbrowskim, który nagle pojawił się w Polsce jako wokalista, a potem po sukcesie tej piosenki i paru następnych został piosenkarzem, który śpiewał piosenki coraz łatwiejsze, coraz lżejsze, no nie chciałbym powiedzieć coraz mniej gustowne, które w pewnym momencie zaczęły po prostu niepokoić wczesnych sympatyków tej osoby. Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj w audycji, żebyśmy posłuchali piosenek Agnieszki Osieckiej i nieprzypadkowo wybrałem piosenkę Zielono Mi na piosenkę rozpoczynającą tę audycję. Otóż Zielono Mi to był tytuł koncertu wymyślonego przez Magdę Umer. Koncertu, który tak się złożyło, zaplanowany był przez Magdę wspólnie z Agnieszką Osiecką, a odbył się niestety już po śmierci Agnieszki i był to koncert zorganizowany w ramach Festiwalu Opolskiego. Ten koncert cały czas mam świeżo w pamięci, ponieważ nie wiem, czy jakiekolwiek inne przedsięwzięcie estradowe doczekało się tylu wznowień i reemisji, jak koncert Zielono Mi z Opola. Zgromadził on czołówkę najwspanialszych wykonawców polskich piosenek, piosenkarzy, aktorów, świetnych muzyków. Wystąpili właściwie wszyscy ci, którzy liczą się w pewnej kategorii gustu, smaku, jaki prezentowała Agnieszka Osiecka swoimi piosenkami, swoją poetyką, jak i twórca tego koncertu, czyli Magda Umer, znana ze swojej wrażliwości, delikatności i poruszania się w kręgu rzeczy niesłychanie wysublimowanych, jeśli chodzi o piosenkę i nie tylko. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym koncercie, miałem tam rolę epizodyczną, ale sama przyjemność uczestniczenia w przedsięwzięciu, które Magda przygotowywała przez ponad pół roku, pracując w domach z poszczególnymi wykonawcami, którzy przygotowywali albo odświeżali stare interpretacje, albo przygotowywali nowe interpretacje najpopularniejszych, najbardziej znanych, najbardziej wartościowych piosenek Agnieszki, była, tak jak już mówiłem, ogromną satysfakcją, przyjemnością. Niesłychany był też odbiór tego koncertu, ale może o tym powiem za chwilę, kiedy posłuchamy kolejnej pięknej piosenki Agnieszki. Trochę

Powiedziałem Państwu, że powiem parę słów o swoim stosunku i swojej obserwacji, jaką wyniosłem, obserwując publiczność tego koncertu. Wszyscy doradcy Magdy przed odbyciem tego koncertu mówili, że jest to niemożliwe, żeby w Opolu, w amfiteatrze utrzymać odpowiednią atmosferę, odpowiednią dla często kameralnych, pięknych, poetyckich piosenek przy parotysięcznej widowni. Tak się złożyło, że w ostatnich latach Opole kojarzy nam się z bezmyślnie przerzucanymi misiaczkami z ręki do ręki, z pewną tandetą, która płynie do widza ze strady, i to zarówno w kategorii piosenek, jak i w kategorii prezentowanych w tymże Opolu żartów kabaretowych i tak dalej, chociaż również w tej strasznej magmie tandety zdarzają się szlachetne wyjątki, jak na przykład kabaret Mumio w ostatnim roku, czy grupa Sisters, która znalazła się między tą tandetą, no i na szczęście została zauważona. Ja chciałem tylko wrócić do tego, że kiedyś Opole, które nazywano stolicą polskiej piosenki, to była dla wykonawców prawdziwa giełda propozycji, giełda mierzenia się z gustem nie tylko widowni, ale bardzo kompetentnych jurorów, wybitnych polskich autorów, kompozytorów i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili przez magmę narzucaną telewizyjnie, głosowania telewidzów, różne zabiegi, które towarzyszą promocji piosenek, Opole stało się gorszym albo lepszym festiwalem Eurowizji, która to Eurowizja propaguje określony gust. Ale nie jest prawdą, według mnie, że publiczność opolska potrzebuje wyłącznie takiej tandety płynącej ze strady. I tego właśnie przykładem był koncert Zielono Mi, gdzie ta sama publiczność, która poprzedniego dnia rżała z żartów nie na miejscu, które serwowali polscy satyrycy, potrafiła się skupić, śmiać się we właściwych momentach, uszanować wielkość wykonawców, wspaniałe interpretacje i stworzyć niepowtarzalną atmosferę wokół tego koncertu. I to nieprawda, że przyczyną tej atmosfery była świadomość, że Agnieszki nie ma między nami. Bo ten koncert miał 1000 nastrojów. Nastrój i skupienia, i powagi, ale również nastrój pogody, nastrój wspaniałych żartów, które były właściwie odbierane przez publiczność. Czyli po prostu publiczność stanęła na wysokości zadania, bo publiczność polska nie jest publicznością tandetną. Publiczność polska umie ocenić to, co jej się serwuje. Niestety na straży mózgów tej publiczności stoją zwykle telewizyjni, radiowi redaktorzy, którzy wiedzą lepiej od publiczności, co jej się będzie podobało. Posłuchajmy kolejnej piosenki, która nie ma racji bytu w żadnej stacji radiowej w momencie, w którym teraz do Państwa mówię. Tylko Państwo w naszej wirtualnej rozgłośni mogą posłuchać takiej piosenki.

śpiewała Teresa Tutinas. Proszę Państwa, koncert Zielono Mi, który serdecznie polecam, gdyby ktoś z Państwa, jeśli są takie osoby, które go nie widziały, ale koncert, powtarzam, często jest reemitowany przez telewizję i to we wszystkich programach i telewizji Polonia, i drugim, pierwszym, i w trzecim. Jeśli byście zobaczyli taki tytuł, to naprawdę warto ten koncert obejrzeć. To jest ponad 3 godziny mistrzowskich wykonań, genialnych piosenek Agnieszki, opatrzonych muzyką wielu wspaniałych kompozytorów. Oto jedna z tych postaci, Seweryn Krajewski, również bohater tamtego koncertu, ale też kompozytor wielu wspaniałych piosenek, do których teksty napisała Agnieszka Osiecka.

I na zakończenie tej audycji piosenka, którą napisała z Agnieszką Osiecką Katarzyna Gertner, a zaśpiewa ją Maryla Rodowicz. Nie wiem, nie jestem w stanie policzyć, ale chyba wykonawczyni największej ilości piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej. Proszę Państwa, tak myślę, że to nie jest ostatnie spotkanie, które chciałem Państwu zaproponować z piosenkami Agnieszki Osieckiej, bo to jest taka ilość wspaniałych piosenek, że one się będą w różnych audycjach w różny sposób przewijać. A kiedyś ośmielę się i opowiem wszystko, co wiem o Agnieszce Osieckiej z czasów, kiedy miałem przyjemność ją poznać i z nią trochę poprzebywać. A teraz Maryla Rodowicz, a ja mówię do usłyszenia.

0: Czy bluesa można tańczyć? Czy blues jest muzyką taneczną? Czy blues i taniec to są pojęcia sprzeczne ze sobą, czy też mogą być traktowane jako jednoznaczne? Kiedyś, a było to myślę jakieś 15-18 lat temu, nagrał płytę zatytułowaną Dancing the Blues Taj Mahal. No i rzeczywiście wtedy przekonałem się, jak pewnie i miliony fanów, że to jest taka muzyka, która w okolicznościach sprzyjających, wtedy kiedy trafia na odpowiedni grunt, a tym gruntem musi być słuchacz, który czuje, że w tych odpowiednich okolicznościach blues może być muzyką taneczną. Drugim takim przekonywującym argumentem historycznym na tę samą okoliczność jest fakt istnienia grupy Roomful of Blues, która od 40 lat, bo w 1968 zarejestrowano w historii, w annałach pierwsze notatki na temat istnienia tej formacji, już od 40 lat bawi słuchaczy po obu stronach Atlantyku, choć, no i tutaj właśnie zaczniemy od początku, choć jest to zespół czysto amerykański, wywodzący się z dosyć nietypowego, jakby się zdawało, dla tej muzyki rejonu Stanów, bowiem z Rhode Island, a konkretnie z Providence w stanie Rhode Island. W 67 czy 68 roku założyli tę formację dwaj muzycy, gitarzysta Duke Robillard i pianista Al Copley. Przez prawie 10 lat towarzyszyli wspólnie z kilkoma innymi muzykami jako tło innym słynniejszym wykonawcom, aż wreszcie w 1978 roku udało im się zarejestrować pierwszy album, który dziś znany jest pod prostym tytułem First Album, czyli po prostu pierwszy album. Posłuchajmy teraz, jak ta pierwsza płyta brzmiała w ujęciu tych dwóch wiodących wówczas muzyków grupy Roomful of Blues, Duke Robillard i Al Copley. A utwór to jest stara kompozycja Chucka Willisa, nosi tytuł Love Struck.
1: Something hit me.

Room Full of Blues, Love Struck z pierwszej płyty tego zespołu, z płyty z 1978 roku zatytułowanej First Album. Tak jak to bywa w przypadku zespołów, które przez wiele lat działają, a przez które przewija się mnóstwo różnych muzyków, niektórzy z nich próbują rozpoczynać kariery solowe. Nie mogło to też ominąć grupy Room Full of Blues. Niemal 12 lat po tym, jak zespół powstał, opuścił grupę jej założyciel i gitarzysta, także wokalista w dużej mierze, wspomniany już Duke Robillard. No ale tak się przyjemnie złożyło, że jego miejsce zajął inny artysta, reprezentujący nieco odmienne podejście do instrumentu i do klimatu, mianowicie Ronnie Earl. Posłuchajmy teraz nagrania z udziałem Ronniego Earla. To będzie już rok 1980, album Hot Little Mama, a utwór popularna piosenka bluesowa, bardzo taneczna, Sugar Coated Love.

Rozgadałem się o gitarzystach grupy Roomful of Blues, a kto wie, czy o prawdziwej sile tej formacji nie stanowili gitarzyści, ale sekcja dęta. Sekcja dęta, która od dzisiaj jest wizytówką brzmienia Roomful of Blues. Zauważono to i wcześniej, jeszcze na początku lat 80. kilkakrotnie zdarzało się, że właśnie sekcja dęta była dopraszana przez innych artystów, by wzbogacić dźwiękowo ich nagrania. Taką artystką na przykład ku mojemu zdziwieniu była Pat Benatar, z którą Roomful of Blues nagrali całą płytę, cały jej album. No ale z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia blues fanów, najistotniejszy był w ten moment, w którym sekcja dęta Roomful of Blues wystąpiła u boku Stevie'ego Raya Vaughana podczas niezapomnianego koncertu w Carnegie Hall, urodzinowego koncertu Stevie Raya w 1984 roku. Posłuchajmy teraz, jak Stevie Ray ze swoim nieodłącznym Double Trouble i gościnnie występującą Angelo Strelli wykonają COD. To jest tytuł tego utworu, czyli Cash on Delivery, no a w tle sekcja dęta Roomful of Blues.

0: Thank you very much.
1: Tak to było. Rok 1984, Carnegie Hall, Stevie Ray Vaughan i jego Double Trouble, a w tle sekcja dęta Room Full of Blues. Wróćmy teraz do Room Fulla jako do całości, bo nie tylko sekcja dęta, ale przecież i fantastyczna zawsze gitara. No i to, o co motoryce tego przedsięwzięcia stanowiło, czyli sekcja rytmiczna, to wszystko razem sprawiało, że ten oktet, albo nonet czasami, to była maszyna muzyczna, jest zresztą maszyna muzyczna, która przydałaby się niejednemu soliście. Soliście, wokaliście czy instrumentaliście. W latach 82-83 wielokrotnie zdarzało się, że jako frontmeni Room Full of Blues istnieli muzycy na stałe z tą formacją niezwiązani. Tak na przykład było z Big Joe Turnerem, z którym w 83 nagrali cały album i z mniej może znanym, ale równie wybitnym i zasłużonym dla muzycznego ruchu artystą Eddie Cleanhead Vinsonem, saksofonistą, z którym album powstał w 1982 roku. I teraz chciałbym taką wiązaneczkę przypomnieć dwóch nagrań z takich właśnie sesji Room Full of Blues z innymi muzykami. Z Big Joe Turnerem i jeszcze w tle dodatkowo z doktorem Johnem na fortepianie, za chwileczkę będzie I Want a Little Girl, no a z Eddiem Cleanhead Vinsonem ładna, dosyć nostalgiczna pieśń zatytułowana He Was a Friend of Mine. I tutaj Eddie Cleanhead nie dość, że zagra na saksofonie, to jeszcze i zaśpiewa.

ciągu tych 4 dekad działalności Room Full of Blues przez zespół przewinęło się ponad 50 muzyków. Niektórzy gdzieś tam odeszli w zapomnienie, ale kilku udało się zrobić solową karierę, tak jak wspomniani chociażby wcześniej Duke Robillard czy Ronnie Earl. Chciałbym przypomnieć 2 muzyków, którzy grali na nietypowych dla współczesnego show biznesu instrumentach i może dlatego, mimo że byli i są wybitni w swoim fachu, nie zyskali tak naprawdę komercyjnego sukcesu. Jednym z nich był Greg Piccolo, saksofonista, który z chwilą odejścia z Room Full of Blues zaczął nagrywać własne płyty. Na pierwszej tej takiej, można powiedzieć, pożegnalnej towarzyszyło mu mnóstwo zresztą starych kolegów z grupy Room Full of Blues i z nimi wspólnie bardzo dobrze i zgodnie mu się, jak widać, współpracowało. Z tej płyty będzie Hawks Barrel House, taki dosyć sobie raźny utwór. No a drugim artystą z jeszcze bardziej nietypowym instrumentem związanym, czyli z puzonem suwakowym, jest Porky Cohen. To senior spośród tych, którzy grywali z Room Full of Blues. On jeszcze w latach 40. był znanym i cenionym muzykiem sesyjnym, grywał z Countem Basiem. No i kiedy poczuł, że pora na emeryturę, a było to w połowie lat 90., zwołał ponownie kolegów z Room Full of Blues i takimi połączonymi siłami nagrali album zatytułowany Rhythm and Bones. Tutaj też wystąpiła przyjemna wokalistka swingowo-bluesowa Michelle Wilson, która opracowała na okoliczność swojej współpracy z Porky Cohenem starą pieśń Bessie Smith i zatytułowała ją Trombone Porky. No, sam tytuł świadczy już o tym, że jest to rzecz dedykowana właśnie zasłużonemu puzoniście.

A teraz chwilkę poświęćmy jednemu z dwóch założycieli grupy Roomful of Blues, pianiście Alowi Copleyowi. To chwilka chociażby istotna z tego względu, że jako jedyny poza Duke'em Robillardem odwiedził naszą ojczyznę. Było to gdzieś na początku lat 80., na ile pamiętam, i nic tego nizowego Al Copley pojawił się w gronie zaproszonych na Rzeszowski Festiwal Pianistów Bluesowych, przepraszam, właśnie, pianistów jazzowych. No, myślę, że lekkie zdziwienie musiał wywołać wśród ortodoksyjnych jazz fanów swoją sztuką. Choć nie byłem wtedy w Rzeszowie i nie słyszałem, to jestem przekonany, że mógł zagrać właśnie tak.

Podsumowaliśmy już raczej entuzjastycznie niż niechętnie wszystkie elementy machiny Room Full of Blues poza jednym, mianowicie poza wokalistami, bo z tymi to niestety bywało różnie. Na początku śpiewał na przykład jeden z saksofonistów, później wokalistą był Duke Robillard, później był przez chwilę Curtis Salgado. No, ale to mówię o tych dobrych przykładach, bo czasami zdarzało się, że właśnie wokalista był elementem, który sprawiał, że ja wolałem słuchać tych części instrumentalnych dokonań Room Full of Blues. Ale był też okres, w którym na czele zespołu, mówię na czele, bo przy mikrofonie, czyli z przodu, stał znakomity wokalista Sugar Ray Norcia. Zresztą nie tylko wokalista, a także harmonijkarz. Wspólnie z Room Fullem nagrał chyba 2 czy 3 płyty, ale najlepsza była ta wydana w 1996 roku, zatytułowana Turn It On, Turn It Up. Zresztą była nominowana do nagrody Grammy. Skoro taka dobra ta płyta, taki dobry ten wokalista Sugar Ray Norcia, to posłuchajmy teraz 2 fajnych bardzo nagrań z tej nominowanej do Grammy płyty. Blind Love i tytułowe Turn It On, Turn It Up.

Prawda, jak miło tanecznie, a jednocześnie, no, klasycznie bym powiedział, upłynęła ta już prawie godzina z muzyką grupy Room Full of Blues. No to zakończmy współczesnością, bo ta współczesność to rok 2008. Płyta Room Full of Blues, już chyba 20 w ich dorobku, zatytułowana Raising a Ruckus. Tutaj, jeśli chodzi o historię, to mamy zaledwie jednego instrumentalistę, który ostał się sprzed ćwierćwiecza, to saksofonista Rich Latai. A poza tym jest parę nowych postaci, w tym jedna dosyć istotna, bowiem jest nowy wokalista. A mówiłem o tym, że z wokalistami bywało różnie. Tym razem jest chyba w porządku. Ten koleżka nazywa się Dave Howard, jest ze wschodniego wybrzeża, pochodzi z New England i sprawdza się w tym towarzystwie doskonale, o czym za chwilkę pozwoli nam się przekonać. Dwa nagrania z płyty zatytułowanej Raising a Ruckus. Będą to ogniste boogies, Boogie Woogie Country Girl i Big Mamu. Dziewczęta i chłopcy, kochajcie Room Full of Blues.

cierpienie, o spokojny sen i normalny dzień i wiarę. Zabrałeś mi też na ulicach śmiech i w powietrzu tlen, nawet zieleń drzew.

piosenkę znanego i lubianego zespołu The Doors. Piosenka nosi tytuł Roadhouse Blues.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Dobry wieczór, najmilsze słuchaczki i bardzo mili słuchacze, także patronki i patroni. Dobry wieczór w Wigilię Wigilii 2021 roku. Dzień taki, że program tej audycji nie mógł być inny, tylko związany z tym momentem roku, który przecież zdarza się tylko raz w roku, za to co roku. I to zawsze w grudniu, czyli w ostatnim miesiącu roku.

The Last Month of the Year zaśpiewali The Staple Singers. To bardzo stara ich piosenka sprzed ponad półwiecza, opowiadająca o tym, jak to cały rok czeka przez 12 miesięcy na ten ostatni, na grudzień, kiedy nie dość, że ten rok się kończy, no to jeszcze kończy się właśnie takimi świątecznymi okolicznościami. I tu słyszeliśmy głos naszej dobrej znajomej z Suwałki Blues Festival chociażby, czyli Mavis Staples, młodszej, no właśnie młodszej o te 50 czy nawet 60 lat. The Staple Singers nagrali kiedyś całą płytę poświęconą temu okresowi roku. Płyta nosiła tytuł The 25th Day of December, czyli 25 dzień grudnia. Mamy jeszcze do tego dnia dwa dni, no ale klimat niewątpliwie ten sam. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Go Tell It on the Mountain. To taki stary gospel, ale niewątpliwie też związany ze świętami Bożego Narodzenia.

Wybór nagrań do tej właśnie audycji jest bardzo osobisty. Mówię o sobie. I dlatego też będzie może dla niektórych z Państwa nie do końca akceptowalny, no ale od czasu do czasu, a może właśnie raz do roku, pozwalam sobie na taką bezwzględną, osobistą refleksję na temat muzyki, no i tego momentu w roku. Więc będą dzisiaj artyści, którzy nie zawsze występują w pierwszym odcieniu bluesa, tylko raczej właśnie od takiego wielkiego świątecznego, troszkę bluesowego dzwonu. Taką artystką jest niewątpliwie Ella Fitzgerald. Jeden z najpiękniejszych głosów w historii w ogóle. Czasami też trochę zahaczający o klimaty bluesowe. Jest też i świąteczny rozdział w twórczości Ella Fitzgerald i właśnie z tego bogactwa zaczerpnąłem takie nagranie, które nawiązuje do tradycji trzech króli. Ella Fitzgerald w wiązance dwóch nagrań. We Three Kings of Orient Are i All Little Time of Bethlehem. Czyli dwa w jednym. Zarówno nawiązanie do tradycji trzech królów, jak i do miasteczka Bethlehem.

A skoro już Trzej Królowie nam się przewinęli w tytule poprzedniego nagrania, to nawiążmy też do naszych trzech królów bluesa, czyli do Alberta, Bibi i Frediego. Każdy z nich miał w swoim repertuarze piosenki nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia. No i właśnie taką wiązankę teraz zaproponuję. Albert King wykonał utwór Santa Claus Wants Some Loving, B.B. King Backdoor Santa, a Freddie King już tym razem nie o Santa, czyli o świętym Mikołaju, tylko o łezkach na Boże Narodzenie, czyli Christmas Tears. Albert, B.B. i Freddie, trzej królowie bluesa.

Jednym z pierwszych nagrań, które usłyszałem w moim zamierzchłym dzieciństwie, a które nawiązywały do okresu świątecznego, a jednocześnie nie były czystą kolędą, to nagranie Earthy Kitt zatytułowane Santa Baby. Ten utwór zapamiętałem bardzo, bo słuchałem wówczas namiętnie rewi piosenek Lucjana Kedryńskiego, a on z kolei był wielkim wielbicielem talentu Earthy Kitt i od czasu do czasu, a właśnie zwłaszcza w okresie świątecznym, prezentował Santa Baby. To jedno z moich najwcześniejszych wspomnień świątecznych. Bum, bum.

0: Harry, tonight...
1: Być może, że ci z Państwa, którzy od lat jakoś towarzyszą pierwszemu odcieniowi bluesa w jego peregrynacjach po różnych nutkach i zakątkach muzycznych, wiedzą, że w okresie świątecznym jestem przywiązany do nagrań Christmasowych Elvisa Presleya. No i tak też będzie i tym razem. Nie może być inaczej. Na początek wiązanka dwóch piosenek Elvisa, które choć nie są czystymi bluesami, to niewątpliwie mają ten nasz zaśpiew kołyszący. If every day was like Christmas i Blue Christmas. Panie i panowie, Elvis Presley.

Jednym z najistotniejszych świątecznych bluesów w historii jest ten spopularyzowany przez Charlesa Browna, a noszący tytuł Merry Christmas Baby. Ja z kolei uważam, że najpiękniejszą i najbardziej emocjonalną wersję tego właśnie utworu zawdzięczamy Elvisowi Presleyowi. Zresztą jest ona dostępna w kilku różnych wersjach, a ja na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem wersję najdłuższą, ponad 7-minutową, która nie znalazła się na Christmasowym albumie Elvisa i dopiero po latach była publikowana w sposób oficjalny. Ja natomiast uważam, że jest ona najbardziej reprezentatywna dla tego stwierdzenia, że Elvis Presley potrafił śpiewać bluesa. Proszę posłuchać, z jaką emocją, z jakim kołysaniem Elvis śpiewa, a towarzyszący mu muzycy kołyszą się wraz z nim. Merry Christmas, baby. Elvis Presley.

0: ten christmasowy blok poświęcony Elvisowi Presleyowi zakończy on sam. Pożegnaniem, podziękowaniem i swoją własną, jakże kołyszącą wersją słynnego Silent Night. Cicha noc Elvisa Presleya.
1: Thank you for listening. I'd like to wish you a Merry Christmas and a wonderful New Year.

No, zwierzyłem się na początku, że ten wybór świątecznych nagrań będzie bardzo indywidualny, bardzo osobisty. I to nagranie, które teraz Państwo usłyszą, na pewno jest nietypowe dla standardu pieśni bożonarodzeniowych. Kenny Neal, jeden z najsympatyczniejszych wykonawców bluesa, jakiego miałem okazję poznać osobiście na mojej bluesowej drodze, wykona utwór Christmas Time in the Country. Kenny Neal to jest Luizjańczyk, więc mogą Państwo sobie wyobrazić, jak wyglądają jego święta Bożego Narodzenia. Bez śniegu, bez choinek, ale Kenny Neal jest tak sympatyczny, tak miły i tak dobrze nam wszystkim życzy, że to luizjańskie bożonarodzeniowe nagranie brzmi bardzo, bardzo prawdziwie.

I na koniec tego świątecznego wydania pierwszego odcienia bluesa mój ulubiony mruczek, czyli Leon Redbone, który nagrał całą Christmasową płytę. Zatytułował ten album Christmas Island, czyli Wyspa Bożego Narodzenia, i na zakończenie właśnie utwór tytułowy. Życzę nam wszystkim, żebyśmy byli pogodni, zdrowi i żeby bluesowe kołysanie przynosiło nam zawsze radość. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

piosenkę znanego i lubianego zespołu The Doors. Piosenka nosi tytuł Roadhouse Blues.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. Kolejnej, 30 już audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa niespodziewanie.
1: Górecka.
0: I Sosnowski.
1: Dzisiaj mamy taki gorący temat.
0: W związku z tym, że za oknami zrobiło się zimno, trzeba nosić czapki, rękawiczki, a niekiedy również szaliki i ciepłe buty, postanowiliśmy wynieść się z zamrożonej Polski i przenieść się w zupełnie inne, cieplejsze rejony świata.
1: A w dodatku zamierzamy też lekko otrzeć się o temat karnawału.
0: Ale to prawdopodobnie lekko, lekko, żeby nie przedłużać.
1: Jak to lekko? Przecież prawie wszystkie kawałki dzisiaj świetnie nadają się do tańca.
0: Ale nasze wszystkie kawałki nadają się do tańca. My zawsze tańczymy. Państwo tego nie widzą, ale my tutaj uprawiamy ostry taniec.
1: Zabrzmiało groźnie.
0: Oczywiście, że groźnie. Żeby zacząć groźnie, a jednocześnie taniecznie, przenosimy się do Ugandy, skąd pochodzi Bobby Wine, który zaśpiewa dla nas piosenkę noszącą tytuł Kiarenga.

A teraz będzie Jane, młoda osóbka, córka emigrantki z Madagaskaru i ojca, który po prostu mieszkał w wielu krajach, bo wiele lat spędził na misjach wojskowych. Zanim zamieszkała w Paryżu, mieszkała też w Dubaju, w Kongo, w Abu Zabi, także widziała bardzo dużo i słychać to w jej muzyce. Utwór, który chciałabym Państwu zaprezentować, jest jej Hold'em dla Miriam Makeby. I taki właśnie nosi tytuł Makeba.

No to jeżeli już pojawiła się mama Afryka, no to musi też dla Państwa zaśpiewać. Pata, pata.

Prosto z RPA przenosimy się do Urugwaju, skąd pochodzi Jorge Drexler. On obecnie zamieszkuje w Hiszpanii, ale tuła się wraz ze swoim zespołem po całym świecie. Zaśpiewa nam o ciszy w piosence Silencio.

este instante de silencio. Silencio.

0: silencio.
1: Bo cisza, jak się odpoczywa w ciepłych krajach, jest niezbędna, prawda?
0: W ciepłych krajach cisza?
1: No nie wiem, no bo jakoś ta cisza tak się przewinęła.
0: To zapraszamy do Polski. Jeżeli ktoś poszukuje ciszy, to tutaj jest wyjątkowo spokojnie, cicho i romantycznie.
1: A akurat zupełnie wręcz przeciwnie, zapraszamy teraz Państwa do Meksyku i utwór The Coasters Down in Mexico.

0: Nie uważasz, że ten kawałek świetnie się nadaje do tańczenia, a nawet zostało to udowodnione w jednym z filmów Quentina Tarantino, Death Proof, gdzie został znakomity taniec do tej piosenki wykonany.
1: Między nami to chyba moja ulubiona scena tego filmu. Zresztą, o ile dokładnego przebiegu filmu nie pamiętam, to ta scena po jednokrotnym obejrzeniu zapada bardzo głęboko w pamięć. Głęboko w pamięć zapada również wszystko to, co wykonuje kolejna nasza artystka, czyli Tiwa Savage. Pochodzi ona z Nigerii, ale w wieku 11 lat przeniosła się do Londynu, co zaskutkowało tym, że jej rdzenna muzyka została przetworzona przez środowisko, w którym dorastała. Piosenka zatytułowana Dangerous Love.

A jeżeli komuś zrobiło się za gorąco, to właśnie przychodzę teraz z pomocą do takich osób z utworem krakowskiej formacji, duetu właściwie, Kirschenbaum i piosenką DJ Tolstoy, w której to DJ Tolstoy urodził się lewą nogą.

0: Ochłodził cię DJ Tolstoy? Czułeś ten klimat rosyjski?
1: Tak, ale wiesz, jak ja reaguję na zimno generalnie. Natychmiast chcę przenieść się gdzieś, gdzie jest zupełnie cieplej. W związku z tym prosto od Tolstoya przenosimy się do Andaluzji i do filmu Tonego Gatliffa zatytułowanego Vengo, a tam Gritos de Guerra i Arrinconamela.

Było flamenco, a teraz będzie tango. Jeżeli już jesteśmy przy tangu, to nie mogłoby się obejść bez utworu Santa Maria zespołu Gotan Project.

0: Dzisiaj, jak Państwo widzą, obracamy się troszeczkę w kręgach world music, a teraz będzie world music prosto z aktualnie rozgrzanej do czerwoności Australii i Sean Kirk w piosence Howling at the Moon. A czy wiesz, co oznacza słowo Kirk? Takie Kirk Hammett z Metalliki?
1: O proszę, nie wiem.
0: W staroteltyckim to jest kościół. Więc Sean Kościół i Howling at the Moon.

0: Przechodzimy do ostatniej piosenki w dzisiejszej audycji i będzie to prawdopodobnie tak duże zaskoczenie dla Państwa, jakim jest to zaskoczeniem dla mnie. Niespodziewany duet, czyli Shaggy i Sting. Ciekawe, ile Sting zażyczył sobie pieniędzy za nagranie tej płyty. Jak myślisz, że zrobił to z przyjemnością, czy jest to jakiś taki głęboki zabieg PR-owy?
1: Niezbadane są losy artystów. Równie dobrze mógł być winny Shaggy'emu jakąś przysługę. Może Shaggy jest jak ojciec chrzestny. Kto wie?
0: A może Shaggy miał po prostu dobry towar.
1: Jest to bardzo możliwe. Jak gdy Państwo usłyszą ten numer, zrozumiecie Państwo ten dowcip doskonale.
0: Specjalnie dla Państwa piosenki prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski, a Sting wraz z Shaggy'em śpiewają piosenkę Morning is Coming.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.
3: Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum.

Czy zwrócili Państwo uwagę na ten głos? Takie pytanie bym postawił Państwu, słuchaczom, bo sobie nie muszę tego pytania stawiać, dlatego że to, co wymyśliłem do tej audycji, to jest właśnie moja wrażliwość, a właściwie moje wspomnienia na temat mojej wrażliwości, jeśli chodzi o to, co miało dla mnie niesłychane znaczenie. I teraz wracając do piosenkarki, której już posłuchaliśmy, a której za chwilę będziemy słuchać dalej, i to nie jedynej piosenkarki w tej audycji, mówię tu o Ludmile Jakubczak, to chciałem powiedzieć, że to jest głos, który ja pamiętam z dzieciństwa. To jest głos osoby, która w momencie nadawania jej piosenek przez radio powodowała, że zaczynałem słuchać zahipnotyzowany, i nie wymyślam tego, tylko mówię Państwu szczerze, że jako mały chłopiec stawałem i nie wiedząc dlaczego słuchałem tej piosenki. Nie tylko ze względu na słowa, często słowa banalne, które mogłyby się dzieciom podobać, nie tylko ze względu na muzykę i na wspaniałą linię melodyczną, bo ta piosenkarka śpiewała naprawdę bardzo piękne melodie, ale na głos, co było czymś hipnotycznym dla mnie, być może dla małego chłopca to było coś takiego, czego jeszcze nie miałem świadomości, że to jest taki klimat, który odpowiada mi w ramach mojej wrażliwości, nie wiem, w doznaniach erotycznych, w czymś, co nagle rozlewa mi się po najpierw moim uchu i przez mózg powoduje, że mam ciarki. No tak było z tą Ludmiłą Jakubczak, której słuchałem i mogłem słuchać, przepraszam, tutaj powiem zupełnie nieerotycznie, kubłami. Posłuchajmy jej razem.

0: Gdy mi ciebie zabraknie, to była chyba najpopularniejsza piosenka w wykonaniu Ludmiły Jakubczak, ale to była piosenka spopularyzowana nie tylko radiowo, ale również dancingowo. I wydaje mi się, że jeśli porównuję takie utwory jak genialne wykonanie piosenki Abratowskiego Szeptem, to Gdy mi ciebie zabraknie, mimo że jest utworem tak popularnym i znanym i wielokrotnie odtwarzanym przez kolejnych wykonawców, to wydawał mi się niegodny Ludmiły Jakubczak. Tu znowu odwołuję się do mojej młodości i powiem, że jeśli zaczynam myśleć o Szmirze, to ten utwór był takim utworem najbliższym tego, ale nie ze względu na jego zawartość literacką czy muzyczną, tylko ze względu na obłędną popularność do zwymiotowania. Proszę Państwa, to były czasy dancingów, otwartych koncertów kameralnych, plenerowych. Jak dzisiaj pamiętam, Deptak w Rabce, miejscowości, do której jeździliśmy z rodzicami i na wakacje. I jak dzisiaj pamiętam, że o 17 w Muszli rozpoczynał się dancing dla wszystkich i że pierwszym utworem na tym dancingu było Gdy mi ciebie zabraknie, ale to nie koniec. To Gdy mi ciebie zabraknie w czasie dwugodzinnego dancingu, czyli spotkania ciałem w ciało przy białym świetle, bo jeszcze przecież nie było ciemno, powtarzało się wielokrotnie w ramach tak zwanego lekko opłacanego koncertu życzeń. Chciałbym zapomnieć już w tej chwili o tym utworze i przechodząc do czegoś, co w mojej pamięci, a powołuję się tutaj na tytuł audycji, było kamieniem milowym, przejściem do innej wrażliwości słuchania, to był ten kolejny głos innej piosenkarki.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża.

0: zwrócił mi uwagę mailem pewien słuchacz, którego bardzo pozdrawiam, no i którego maila nie zdradzę, bo oczywiście to są nasze wewnętrzne sprawy i istnieje ochrona nawet w Radiu Baobab danych osobowych, ale bardzo dziękuję za tę uwagę, że być może młodsi słuchacze, którzy słuchają tej audycji, a mam nadzieję, że tacy są, znaczy młodsi ode mnie, w ogóle nie rozumieją pewnych pojęć, które ja z sentymentem przywołuję, takich jak muszla albo dancing. Więc chciałem wytłumaczyć młodemu pokoleniu, ja też wtedy byłem młody, kiedy była muszla i ten termin obowiązywał muzycznie, że muszla to jest rodzaj schronienia dla orkiestry, schronienia akustycznego, które było ustawiane, a właściwie murowane na słynnych deptakach, takich jak w Rabce, w Ciechocinku, w Międzyzdrojach, w Świnoujściu, i stawało się muszlą koncertową ze względu na walory akustyczne tego miejsca, a jednocześnie częściowo było na otwartym powietrzu. I właśnie w tejże muszli odbywały się koncerty o różnych porach w czasie wakacji, które to koncerty kiedyś przemieniły się, na przykład w Świnoujściu muszla koncertowa była wykorzystana dla potrzeb tak zwanego non-stopu, czyli w muszli grały już zespoły big beatowe do tańca, a przed muszlą był parkiet, przed muszlą były ławki. Starsi ludzie słuchali orkiestry kameralnej, która grała Straussa na przykład w muszli. Były też wypadki koncertów z lekkim repertuarem operetkowym. I były też tak zwane dancingi, czyli popołudniówki, a potem wieczorki, kiedy obok przy stolikach siadali w czasowicze, najczęściej w parach, i do utworów na żywo tańczyli ze sobą, tak jak teraz w Tańcu z Gwiazdami czy na lodzie. Po prostu człowiek odmiennej płci zbliżał się do drugiego człowieka również płci odmiennej, czyli był to mężczyzna z kobietą, i tańczyli, przytulając się do siebie, nie bacząc na to, że jeszcze nie było zmroku. Nikt się tego nie wstydził. To było w oparach sentymentu wakacyjnego, nowych wakacyjnych przygód, a może nawet i miłości, a może pierwszej randki. I tak spędzaliśmy czas z rodzicami po południu, a czasem przyglądaliśmy się zza ogródka dancingowi wieczornemu, któremu niestety już towarzyszył alkohol, bo następowało tu już całowanie. I słowem całowanie, całus, chciałbym nawiązać do tego drugiego głosu, który u mnie no, już przywołuje pamięć erotyczną i okres, w którym ten głos działał na mnie po prostu erotycznie.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę

we mnie ten seks. Jak chwast ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks. Dlaczego stale zły losu palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą parem? Niech tylko lekko pochylę dekolt, już męski ścielę się trup. Niech wypnę odrobineczkę biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mogą. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiary

0: Zawusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszy i seks. I duszy i seks.
1: Tak strasznie te wspomnienia wzbudziły we mnie emocje, że skupiłem się na muszli, skupiłem się na rodzaju koncertów, które w muszli się odbywały, a nic nie powiedziałem o wykonawczyni tych pięknych piosenek, których słuchaliśmy przed chwilą, o wybitnym głosie, wybitnej muzykalności, wybitnym aktorstwie, no i legendzie, która towarzyszyła tej osobie, prywatnie żonie Stanisława Dygata, wielkiego polskiego pisarza, mianowicie o Kalinie Jędrusik. Kalina Jędrusik stała się legendą dla właściwie wszystkich, którzy ją pamiętają. Kalina Jędrusik była osobą tajemniczą, a jednocześnie wzbudzającą swoimi występami już telewizyjnymi, czego nie mówiłem o poprzedniej osobie, czyli o Ludmile Jakubczak, występami w kabarecie Starszych Panów, który to praktycznie Kalinę wylansował jako piosenkarkę, no osobą wzbudzającą ogromne emocje. To w sprawie Kaliny podobno pisały żony górników do pierwszych sekretarzy Komitetu Centralnego o obrażaniu godności człowieka ze względu na piękny, fantastyczny biust Kaliny Jędrusik, którym to biustem falowała, a jednocześnie pokazywała go trochę więcej niż inne aktorki. Mówię o tym jako o anegdocie, bo nie podejrzewam, żeby jakaś uczciwie pracująca słuchaczka Kaliny Jędrusik siadła do stołu i napisała list do pierwszego sekretarza w sprawie, że obraża to jej uczucia. No ale taka była legenda. Chociaż biorąc pod uwagę listy, które w sprawie obrażania uczuć napływają teraz do różnych mediów, być może coś takiego się zdarzyło. Kalina Jędrusik, wspaniała aktorka, legendarna postać, prywatnie osoba opowiadająca tysiące barwnych anegdot. Kalina opowiadała barwnie, a jednocześnie niesłychanie dosadnie. Grała fantastyczne role w warszawskich teatrach, grała świetnie w filmie. No naprawdę osoba, którą warto sobie przypominać. No a o głosie, no to już chyba mamy podobne wrażenia, jeśli ktoś słuchał Kaliny po raz pierwszy, a nie sądzę, żeby tak było. I kolejny głos, z którym jestem związany osobiście, bo tę piosenkarkę poznałem w czasie szczytu jej popularności, ale pracowałem z nią, dorastałem z nią, a nawet muszę powiedzieć, że towarzyszyłem jej w wielu przygodach, w tym w przygodzie matrymonialnej, o czym opowiem za chwilę, ale najpierw jej posłuchajmy. Poczujmy się tak, jak bylibyśmy u niej w jej magicznym domu.

Maci, Macieja, kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie w

Hania Banaszak jest fenomenem na polskim rynku muzycznym. Była i jest fenomenem, ponieważ Hania Banaszak jest nie tylko głosem, ale również nieprawdopodobną urodą, w tej chwili piękną, dojrzałą kobietą, kiedyś piękną, erotyczną panienką. Ale Hania Banaszak oprócz tej zewnętrzności dodawała, śpiewając do klimatu dla swoich słuchaczy, niebywałą lekkość. Ta lekkość bardzo była związana z tym, co wnosiła sobą jako uroda. I ta lekkość powodowała, że wszyscy mieliśmy, słuchając jej, uczucie nieprawdopodobnej przyjemności. Strasznie miły głos, nieprawdopodobne jak na ten rodzaj głosu możliwości wokalne śpiewania w górze, śpiewania wokalizm jazzowych. I tutaj dochodzę do czegoś takiego, co nie jest tak łatwe do zdefiniowania i nie występuje u wszystkich, ale są takie osoby i były takie osoby na polskim rynku muzycznym i do nich zaliczam Hanię, które z równą lekkością i swobodą i świadomością poruszały się we wszystkich gatunkach muzycznych. Hania Banaszak była tajemnicza w klimacie bosanowy, niesłychanie lekka, niesłychanie wyrafinowana rytmicznie i muzycznie, ale Hania Banaszak z taką samą swobodą swingowała, mogła zaśpiewać wszystkie standardy swingowe z dużą orkiestrą, big bandem i wracaliśmy natychmiast wspomnieniami do lat 30. klimatu wielkich amerykańskich big bandów i ich solistów i nagle okazywało się, że Hania z taką samą świadomością, ale też dojrzałością muzyczną potrafi interpretować coś dramatycznego, coś bardzo ważnego literacko. Takich dwóch utworów za chwilę posłuchamy. To nie są polscy kompozytorzy, nie są to polskie utwory, ale do obu tekst napisał bardzo współpracujący i bardzo wrażliwy na Hanie wielki polski poeta Jonasz Kofta. Posłuchajmy.

Hanię Banaszak widziałem w tysiącu odsłon. Byłem na jej wielu koncertach, współpracowałem z nią, wiele koncertów reżyserowałem. Znam Hanię, przyjaźnię się z Hanią, wiem, że jest wielka, fantastyczna i z tytułu tej znajomości chciałem powiedzieć o pewnym epizodzie z jej życia, a jednocześnie mojego życia. I opowiadam o tym tylko dlatego, że wracam tutaj do wątku matrymonialnego, że chcę powiedzieć parę słów o jej ślubie, który pewnie, no może będę miał Alzheimera, ale to mi nie wypadnie, mam nadzieję, z pamięci, ponieważ ten ślub, na którym byłem, na który byłem zaproszony przez Hanię, i to był ślub z moim kolegą, aktorem, z którym pracowałem przy filmie Janusza Kondratiuka Klakier, i w pewnym sensie zainicjowałem jego spotkanie z Hanią, czyli ich poznałem, był ślubem, który odbywał się w stanie wojennym i wszyscy goście musieli dotrzeć do Gdańska, no nie zważając na godzinę policyjną, nie zważając na okoliczności stanu wojennego. I wszyscy to pamiętamy, jak się skradali

wsiedliśmy do pociągu między Zomowcami, bo pociąg odjeżdżał o 5, a godzina była do 6. Ile nas to kosztowało nerwów, ile nas kosztowało nerwów przejście z restauracji, w której odbywało się przyjęcie weselne, znowu w czasie godziny policyjnej, do hotelu, w którym mieszkaliśmy. To był tajemniczy, podziemny ślub z niesłychanymi przygodami. Na szczęście dla nikogo nie zakończył się aresztowaniem, a dla Hani chyba był również taką przyjemnością, że tyle osób dojechało bez względu na trudności, tylu znajomych, i to super znajomych, i zabawa była fantastyczna mimo nastroju, jaki panował dookoła, co sobie uświadomiliśmy następnego dnia. Mówię o tym prawie szeptem, bo na zakończenie tej audycji chciałbym jeszcze raz, żeby Państwo posłuchali piosenki szeptem, tej, która się przewinęła w głosie Ludmiły Jakubczak, a która w wykonaniu Hani jest równie erotyczna, równie tajemnicza, ale przede wszystkim piękna jako wielki utwór.

0: Miały, miały, miały, miały, a my się są mną. Miały, miały, miały, miały,
1: e fi fi fi mną.
0: Miały, miały, miały, miały,
1: lekkie te mną.
0: Miały, miały, miały, miały,
1: a my się są mną.
2: A my zuzu.
0: Miały, miały, miały, miały,
2: aja.
0: Miały, miały, miały.
3: Barszcz
4: Sosnowskiego,
3: czyli Górecka
4: i Sosnowski
3: trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego witają Państwa Sosnowski
4: i Górecka.
3: I Górecka, tak.
4: Nie wiem, czemu to zostało powtórzone.
3: Ja myślę, że warto takie rzeczy podkreślać. Dobre rzeczy należy podkreślać. Dzisiaj to ja wybrałem temat. I wybrałem taki temat, który jest bardzo bliski mojemu sercu, bo jeżeli miałbym się zastanowić nad jakimiś takimi gatunkami muzyki bluesowej, to byłby to chyba jeden z moich ulubionych. Dzisiaj skupimy się na work songach, negro spirituals, na tak zwanych prison songs, czyli wszystkich tych takich piosenkach, które w swojej pierwotnej wersji były wykonywane a cappella, głównie na polu, przez ciemiężonych afroamerykanów niewolników. Zaczniemy od piosenki wykonywanej przez BB and the Group, a zarejestrowanej w latach 1947-1948 przez Alana Lomaxa w jednym z amerykańskich zakładów karnych. BB and the Group, Black Woman.

Tutaj z tymi ciemiężonymi, prawda, Afroamerykanami, to tak umówmy się, to nie będzie do końca tak, dlatego że bardzo szeroko podeszliśmy do tematu i ja zamierzam przede wszystkim dzisiaj pokazać Państwu utwory współczesne, które inspirują się worksongami i tego typu muzyką, szczególnie w warstwie muzycznej. Z tą warstwą liryczną bywa różnie, choć akurat w tym projekcie, który teraz bym chciała Państwu pokazać, jest pewna też inspiracja, jest pewna przewrotność, dlatego że utwór nosi tytuł Devil is Fine i jest wykonywany przez zespół Zal and Ardor, który jest amerykańsko-francuską formacją. I zespół ten postanowił połączyć właśnie Negro Spiritual, bluesa z heavy metalem. A to połączenie podrzucili liderowi grupy internauci. Zal and Ardor, Devil is Fine.

0: Uwielbiam tą piosenkę i uwielbiam tą stylistykę.
1: Ja myślę, że na żywo te chórki w postaci krzyku mogą być naprawdę mocnym doświadczeniem. Strasznie chciałabym kiedyś na koncert się wybrać.
0: Ja sobie tak myślę, że Zal Leonardo to jest właśnie jeden z takich zespołów, który podejmuje muzykę bluesową i w jakimś sensie nie tylko kontynuuje ją w tradycyjnym, w pewnym sensie wykonywaniu, ale rozwija ją o połączenie z nowymi gatunkami. Ja tymczasem znowu cofnę się w przeszłość i zaprezentuję kolejne nagranie zarejestrowane przez Alana Lomaxa. Wykonawcą jest Ed Lewis, a piosenka jest zatytułowana I'd Be So Glad When the Sun Goes Down.

A ja tymczasem zabieram państwa do Wielkiej Brytanii, gdzie parę lat temu brytyjski reżyser Guy Ritchie postanowił zekranizować swoją interpretację legendy o królu Arturze. I w tym właśnie filmie jednym z motywów przewodnich jest piosenka Sama Lee i Daniela Pembertona The Devil and the Huntsman. Jest to utwór bardzo mroczny, jak to Sosnowski mawia, dużo w nim diabła. Radzę się przygotować. The Devil and the Huntsman.

0: chciałem zadać znowu takie pytanie. Olu, kto pokazał ci tę piosenkę?
1: O, przepraszam, ten utwór, powinno się inaczej zapytać. Sosnowski, kto pokazał ci ten film?
0: No dobrze, może być, ale to ja zwróciłem uwagę na tę piosenkę i puszczałem.
1: Nie jest to prawdą.
0: I puszczałem tę piosenkę non-stop przez jakieś 2 tygodnie. Niczego więcej wówczas nie słuchano u nas, jakby. Ja troszeczkę złagodzę teraz emocje, jakby troszeczkę uspokoję sytuację, ale to tak tylko pozornie, bo chciałem zaprezentować Państwu wykonanie takiego klasycznego standardu, który nazywa się Work Song, ale jest on w zupełnie nietradycyjny sposób wykonany przez Gregory Portera. Gregory Porter, Work Song. Bringing up big rocks on a chain gang. Breaking rocks and serving my time.

A ja zostałam cały czas w tej Wielkiej Brytanii, bo tam jeszcze czeka na państwa Michael Kiwanuka i jego piosenka czołowa, która jakby mocno, mam wrażenie, wpłynęła na jego karierę, która jest takim przykładem no śmiałego czerpania z worksongów. Utwór Black Man in a White World.

0: Uwielbiam kiwanukę i w ogóle
1: A
0: lubię
1: mówi się kiwanuka czy kiwanuka?
0: kiwanukę, kiwanukę.
1: Jeżeli ktoś z Państwa wie, czy mówi się kiwanuka czy kiwanuka, to bardzo prosimy o wiadomość.
0: To taki dowcip, bo my sobie sprawdzimy i to taki jest tylko i wyłącznie zachęta do kontaktu z nami. Ja na chwilkę zostanę jeszcze na wyspach, bo chciałem zaprezentować piosenkę wykonawcy, który przez bardzo wiele lat nie zajmował się muzyką bluesową w taki otwarty sposób, jak to się później wydarzyło, ale pewnego dnia producent Ethan Jones, znany m.in. ze współpracy z takimi zespołami jak na przykład Kings of Leon, stwierdził, że ten wokalista, o którym mówię, najwidoczniej dojrzał już do tego, żeby zacząć grać muzykę bluesową, ponieważ przestał farbować włosy. Tym wykonawcą był wspaniały Tom Jones, który razem z Ethanem Jonesem nagrali płytę zatytułowaną Praise and Blame, która właściwie w całości składa się wyłącznie z work songów i z piosenek Negro Spirituals, ale przetworzonych przez te dwie wspaniałe postaci, jakimi są Tom i Ethan. Przed Państwem Tom Jones w piosence Did Trouble Me.

A ja teraz zabieram Państwa z powrotem na nasze podwórko, tak jak obiecywaliśmy. I teraz będzie utwór, który w warstwie lirycznej może nie nawiązuje do worksongów, ale proszę Państwa, niech Państwo posłuchają. Od razu słychać to brzmienie specyficzne i to jest utwór Natalii Sikory z tekstem Marka Gaszyńskiego pod tytułem Ostrożnie to moje serce. I mam taką cichą nadzieję, że Natalia kolejną płytę jak nagra, to będzie miała więcej takich utworów właśnie jak ten, bo bardzo, bardzo ją w tym wydaniu lubię. Natalia Sikora, Ostrożnie to moje serce.

0: I teraz zupełnie zaskakująco znowu ja, proszę państwa, ale to dlatego, że Sosnowski uprosił mnie, że chce dzisiaj zakończyć. I nadal...
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Nadal jesteśmy na polskim podwórku i teraz zupełnie myślę, że będzie zaskoczenie, dlatego że chciałabym zaprezentować przykład polskiego takiego korzennego work songu z naszego podwórka, a mianowicie utwór pochodzący z Kurpiów, wykonany przez Adama Struga wiele lat temu. Utwór nosi tytuł Zaświeć Niesiądzu. Jest to kurpiowski numer tradycyjny. Adam tego wykonania nienawidzi, co powiedział mi zresztą osobiście, ale ja je kocham i nic nie poradzę na to. Uważam, że w tym wykonaniu jest wszystko to, co właśnie w tych utworach powinno się znaleźć. Jest ta przestrzeń, jest ta ciężka praca, ten czas mijający i też chciałabym, żebyście państwo posłuchali, bo mało osób zna muzykę kurpiowską, wszyscy tylko znają Góralszczyznę, ale jakieś takie historie, a my mamy taką piękną muzykę tradycyjną. Adam Struk, Zaświeć Niesiądzu.

0: Muszyka Kurpieszka to faktycznie dla mnie taki polski blues, bo można by długo rozmawiać na tematy związane z teorią muzyki i z melodyką, jaka w tych utworach następuje. I oczywiście nie znajdą tam Państwo blue note'ów, ale znajdą Państwo inne nuty, które są kompletnie inne od tego, co można znaleźć w tradycyjnej klasycznej muzyce europejskiej. Jeżeli już rozmawiamy o worksongach, to dla mnie worksong jest to przede wszystkim odgłos łańcuchów i młotów, które uderzają o skały i ziemię, a trzymane są przez niewolników. Jeżeli chodzi o ten temat, to dla mnie w pełnej krasie ukazał się on w sposób zupełnie chyba nieoczekiwany przez nikogo. Na polskiej wspaniałej płycie, która moim zdaniem zapoczątkowała taki ogromny udział muzyki bluesowej w mainstreamie, w głównym nurcie muzyki popularnej w Polsce. A zapoczątkował ten nurt, moim zdaniem, Wojciech Wagleski wraz z synami na płycie Męska muzyka. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o piosenkę Zimno, w której doskonale te łańcuchy słychać. Tą piosenką chcielibyśmy się z Państwem pożegnać. Dla Państwa muzykę prezentowali
1: Sosnowski
0: i wspaniała Górecka. Zapraszamy do kolejnych audycji.
1: Do usłyszenia.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Jest mi niezmiernie miło, że znów mogę do Państwa przemawiać za pośrednictwem Radia Baobab. Tak, rzeczywiście to jest Bielszy odcień bluesa. Audycja, która za każdym razem przybiera troszkę inną formę, chociaż zawartość jest taka, jaką niesie tytuł, czyli Bielszy odcień bluesa. W tej audycji, proszę Państwa, podjąłem się niezwykle chyba ambitnego zadania, żeby wypełnić ją pieśniami o jednym tytule. Ale gwarantuję, że będzie różnorodnie i nie znudzą się Państwo przez te najbliższe 60 kilka minut. A ten jeden, jedyny tytuł to Trouble, czyli kłopot. Odkryłem, że w mojej bibliotece mam ponad 100 nagrań o tym tytule, zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej 80, jeżeli nie więcej lat, przez różnych artystów w różnych miejscach na różnych kontynentach. A do tego spotkania wybrałem 14, które wydały mi się szczególnie interesujące i szczególnie odmienne jedno od drugiego. A zaczniemy od podstawowego Trouble, bo dla mnie podstawowym utworem z tytułem Trouble jest pieśń Elvisa Presleya, skomponowana przez duet twórczy Stoller Lieber w latach 60. i znalazł się ten utwór na ścieżce dźwiękowej do filmu King Creole. Elvis Presley, Trouble.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

0: Nie.
1: Trouble. Kłopot. Jeśli szukasz kłopotów, to trafiłeś tu w punkt. Jeśli szukasz kłopotów, popatrz mi prosto w twarz tu. Urodziłem się z wykopem, jestem bardzo mocnym chłopem, a mój tata też był zuch. Ale jestem zły, moje drugie imię to ból. Tak, jestem zły, nie graj ze mną, głupi król. No, to moje własne tłumaczenie jest może nie do końca wierne temu, co niósł z sobą oryginał angielski, ale myślę, że oddaje to tę atmosferę, którą Elvis wniósł do tej właśnie piosenki. Będę przeplatał te kłopoty w tytułach wykonaniami raz męskim, raz kobiecym. Teraz właśnie przyszła pora na kobietę, na Beth Hart. Na albumie Better Than Home w 2015 roku Beth Hart pomieściła utwór zatytułowany no właśnie, Trouble. I tu już Beth sygnalizuje, że ona w zasadzie nie chce kłopotów. Że ona nie pojawiła się na tym świecie, żeby nieść z sobą jakieś problemy, ale często tak się zdarza, że niezamierzenie powoduje to coś, co może spowodować problem. Ale celem Beth Hart, który ona podkreśla w jednej z powtarzających się fraz, jest to, żeby wreszcie nadszedł dzień, kiedy będziemy mogli w słoneczku sobie swobodnie oddychać i żeby nie było wtedy żadnych kłopotów. Beth Hart.

smack my face. You bitch, your baby.

0: come to make trouble.
1: Keith Richards teraz wystąpi ze swoją wersją kłopotu. Trouble jest to utwór, którego współautorem jest także Steve Jordan, perkusista, no i producent tej płyty. Tutaj nie mam do końca jasności, ale wydaje mi się, że jest to tekst adresowany do kogoś, kto przez kłopoty dostał się w takie miejsce, które zazwyczaj nazywa się odosobnieniem, a śpiewak, w tym przypadku Keith Richards, no, sygnalizuje, że on mu w tym kłopocie może kiedyś pomoże.

Trouble, problem. To jest, tym razem jest to problem znowu kobiecy, bo znakomita kanadyjska wokalistka Crystal Shawanda ma w swoim repertuarze też utwór zatytułowany Trouble. Płyta Voodoo Woman, rok 2018. Crystal Shawanda.

Teraz pora na jedno z najstarszych nagrań w tym zestawie, choć dużo młodsze od Trouble Elvisa Presleya, bo pochodzi z 1966 roku. Jest to Trouble autorstwa McKinleya Morganfielda, czyli Muddy'ego Watersa. Nagrał wówczas Muddy Waters album zatytułowany Muddy, Brass and the Blues, na którym znalazło się 12 chyba nagrań, a Muddy'emu poza stałą jego sekcją towarzyszącą towarzyszą w tych nagraniach świetne dęciaki. Muddy Waters, Trouble.

Kolejny kobiecy głos wyrażający swoją opinię o kłopotach, czy o kłopocie, trouble, jest Long Tall Deb. Wokalistka bluesowa w zasadzie z Ohio w Stanach Zjednoczonych, która na stałe współpracuje z bardzo przyzwoitym gitarzystą Colinem Johnem. Nagrali wspólnie płytę zatytułowaną Dragonfly, na której znalazł się także utwór zatytułowany Trouble. Long Tall Deb i Colin John.

Trouble, kłopot, kłopoty. No, bardzo często w tekstach piosenek, które właśnie pod tym tytułem zostały stworzone, tym kłopotem jest relacja męsko-damska. Tak też jest w przypadku Trouble, którego autorami są Tom Hambridge i Kristen Kingfish Ingram. I to jest opowieść o tym, jak wykonawca tej piosenki obudził się rano i zauważył, że leży obok niego kobieta, która nie jest jego żoną. Pozbierał się szybko i pomknął do domu, ale tam nie spotkał się jakoś z bardzo serdecznym przyjęciem, bo nie bardzo potrafił wytłumaczyć, co robił poprzedniej nocy. Oto Trouble w interpretacji Kingfisha Ingrama.

I znowu problem wyrażony przez głos kobiecy. To Miko Marx, świetna wokalistka, która tak przemyka się troszkę pomiędzy bluesem, country i gospel. W 2020 roku ukazał się jej album zatytułowany Feel Like Going Home. Piosenka Trouble, która tu się znajduje, no, odnosi się już do takiego szerszego spektrum problemów, które niesie nam współczesność i to, co wynika z problemów we współczesnym społeczeństwie. Miko Marx, Trouble.

Kolejny głos to głos męski i ponownie Trouble, którego autorem jest Papa Chubby. Ten problem występuje też często w tekstach piosenek. Otóż problemem staje się atrakcyjność płci przeciwnej. Bo oto, jak twierdzi Papa Chubby, kiedy na ulicy pojawia się piękna kobieta, to może to zwiastować problem. A jaki? No, to już niech każdy z Państwa sobie dopowie. Papa Chubby, Trouble.

around. Lord, who get put down? Who? I ponownie problem, który jest związany z jakimś szerszym widzeniem naszej rzeczywistości, naszych problemów związanych z tym, że w życiu społecznym nie ma wyłącznie jasnych i klarownych punktów. Tanita Tikaram zaśpiewa teraz o swojej wersji problemu. Trouble.

Wiedzą Państwo, że interpretowanie manifestu poetyckiego tekstów Dylana jest rzeczą w zasadzie niewykonalną, więc nie będę się silił, żeby Państwu precyzyjnie wyjaśnić, o co chodzi w piosence Trouble, którą Bob Dylan nagrał i umieścił na płycie Shot of Love. Delektujmy się zatem przede wszystkim tą niezwykłą aurą, jaką niosą z sobą wszystkie nagrania Boba Dylana. Trouble.

I kolejny głos kobiecy. Ineta Weiser. Ineta Weiser to znana nam także z występów w Polsce wokalistka zespołu Mississippi Heat. Tak jak w przypadku większości utworów pochodzących z repertuaru tego zespołu, także piosenka zatytułowana Trouble jest autorstwa Pierre'a Lacocque, czyli założyciela, lidera, wokalisty i harmonikarza tego zespołu. No ale te najatrakcyjniejsze piosenki śpiewa jednak w grupie Mississippi Heat pani Ineta Weiser. I oto jej wersja Trouble.

Rozpoczęliśmy od nagrania Elvisa Presleya i nagraniem Elvisa Presleya zamkniemy też to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa, ale tym razem ten problem został tutaj podkreślony w niezwykły sposób, czyli przez literowanie, czyli po angielsku przez spelowanie. Trouble to w tym wypadku T-R-O-U-B-L-E. Autorem tej piosenki jest Jerry Chestnut, artysta z kręgu muzyki country, który opowiadał, że był na występie jednego ze swoich muzycznych przyjaciół i spostrzegł, że w pewnym momencie w drzwiach klubu, w którym odbywał się ten koncert, pojawiła się piękna kobieta i to już mogło zwiastować pewien kłopot, bo była pora późna, a zapewne większość uczestników tego wieczoru miała już, jak to mówią, w czubie. Ta piosenka pojawiła się na singlu w 1975 roku i posłuchajmy teraz interpretacji Elvisa Presleya. T-R-O-U-B-L-E, Trouble.

Myślałem, że zakończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa nagraniem Elvisa, tak jak je rozpocząłem, ale przypomniałem sobie, że mam także w swojej bibliotece nagrań zatytułowanych Trouble inną wersję tego właśnie utworu, T-R-O-U-B-L-E, wersja Travisa Tritta, artysty countrowego, który potrafił jednak w sposób bardzo jednoznaczny dawać nam znać, że rock and roll i blues to są też te dziedziny, które ożywiają esencję jego muzyki. A zatem na zakończenie tego spotkania z pierwszym odcieniem bluesa Travis Tritt, T-R-O-U-B-L-E, Trouble. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

God, that was fucking badass shit. Badass.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Po raz kolejny w bielszym odcieniu bluesa będą rozbrzmiewać fanfary. Oto one.

Fanfary dla patrona. Fanfary rozbrzmiały właśnie dla poniekąd weterana, jeśli chodzi o jego udział jako współautora pierwszego odcienia bluesa, bo Mario Sova już po raz trzeci zaprezentuje swój program w naszej audycji. Zapewne ci z Państwa, którzy towarzyszą pierwszemu odcieniowi także na społecznościowych mediach internetowych, wiedzą, kim jest Mario, bo on często zamieszcza swoje wpisy, komentarze. No a ta częstotliwość słuchania w sposób naturalny chyba przeradza się też i w częstotliwość współuczestniczenia w redagowaniu pierwszego odcienia bluesa. Tym razem Mario opatrzył swój program dosyć obszernym komentarzem. Komentarzem nie odnoszącym się do poszczególnych utworów, do poszczególnych nagrań czy artystów, tylko do pewnego zjawiska, które sprawiło, że po raz trzeci postanowił współredagować audycję. O tym właśnie szerszym polu widzenia za chwilę, a teraz posłuchajmy pierwszego nagrania, które zaproponował nasz patron i współautor Mario Sova.

Pierwsza pozycja na liście Mariusowy to zespół Confederate Railroad i utwór I'm Just a Rebel. The Confederate Railroad to taka orkiestra, która gdzieś tak mieści się pomiędzy country, rock and rollem, southern rockiem i od chyba już ponad 30 lat daje o sobie znać w dosyć stabilnej formie. Ta stabilna forma od pewnego czasu, gdzieś chyba od drugiej połowy lat 20. bieżącego stulecia, troszkę osłabła. Osłabła ze względów, jak to się ładnie mówi, poprawności politycznej, bowiem i nazwa zespołu, i zabieg graficzny polegający na umieszczaniu flagi konfederackiej na okładkach płyty spowodowały, że część odbiorców i organizatorów życia muzycznego w Stanach Zjednoczonych odmówiła i odmawia nadal współpracy z Confederate Railroad. My, nie wgłębiając się w te zawiłości poprawności amerykańskiej politycznej, postanowiliśmy jednak sprostać wymaganiom naszego patrona, no i dzięki temu Confederate Railroad wykonali, co mieli wykonać. Kolejny artysta na liście Mario to postać mało znana. Szczerze mówiąc, w zasadzie gdyby nie Mario i nie jego lista, to być może w ogóle nie zainteresowałbym się artystą, który nazywa się Dave Riley. To nie jest już nastolatek, urodzony w 1949 roku w Hattiesburg w Mississippi. Później wzorem wielu jemu współczesnych przeniósł się do Chicago i tam też miał okazję zetknąć się z tym, co grał na przykład Howling Wolf, którego obserwował poprzez uchylone drzwi klubu, w którym Wolf właśnie grał. Odsłużył swoje w Wietnamie i po powrocie osiadł na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i w zasadzie niewiele miał wspólnego z muzyką przez dobrych kilkanaście lat. W latach 70. podjął się udoskonalenia swojej gry na basie i przez pewien czas nawet udawało mu się na jakichś dżemach zagrać, a to z Muddy Watersem, a to z Buddy Guyem czy z Juniorem Wellsem. W latach 90. wypadek samochodowy, który wyeliminował go na dobrych parę lat z czynnego życia muzycznego, ale udało mu się powrócić i zaczął koncertować i nagrywać. Z wydanej w 2001 roku płyty Whiskey, Money and Woman, Dave Riley ze swoim zespołem w nagraniu Casino Blues. One, two, Dave.

swojej introdukcji do listy, którą przedstawił Mario Sowa, napisał też, że impulsem do sformowania tej listy było nabycie przez niego radia internetowego. I pisze tak, nic niby wielkiego, bo radia przez internet można słuchać też na komputerze, ale trzeba znać przynajmniej jakieś stacje radiowe, żeby ich słuchać. Natomiast w przypadku radia internetowego, które kupiłem, sprawa jest bardzo prosta. Podłącza się je do internetu i każe mu się wyszukać stacje radiowe ze Stanów Zjednoczonych o profilu bluesowo-rockowym. Niesamowita ilość tego jest. No i w ten sposób zacząłem trafiać na różne ciekawostki, w tym na wielu artystów, o których wcześniej w ogóle nie słyszałem. Wśród nich znalazła się także Diona Greenleaf, której nagranie Sunny Day Friends zaproponował Mario jako następne na tej liście. Ja troszkę tutaj odszedłem od jego pomysłu i nie będzie to nagranie z tej płyty, którą zapewne zaprezentowano w jednej z tych stacji, o których wspominał Mario w swoim liście, a postanowiłem wykorzystać tytuł nagrania, które zaproponował Mario w wykonaniu wprawdzie też Diony Greenleaf, ale firmowanym przez mojego ulubionego Boba Coritore, który pracuje ze wszystkimi niemal znanymi wykonawcami bluesa w Stanach Zjednoczonych. Z albumu firmowanego przez Boba Coritore, zatytułowanego You Shocked Me, wspólne ich wykonanie utworu Sunny Day Friends z Dioną Greenleaf.

Kolejny wykonawca też w zasadzie prawie nieznany. Nawet dokładnie nie wiem, w jakim jest wieku, ale skoro w latach 60. już miał styczność ze sceną muzyczną w Los Angeles, no to nie może być to nastolatek. Śpiewa, ale głównie gra na harmonijce ustnej i tutaj też zdobywa sobie uznanie wśród współczesnych mu muzyków, bo na przykład udało mu się zagrać kiedyś z Robim Kriegerem, czyli z perkusistą grupy The Doors. A dla potrzeb tej audycji Douglas Avery wykona własną kompozycję zatytułowaną Bad Luck Blues.

W swoich poszukiwaniach na falach internetowego radia z pewnym zaskoczeniem dotarł też Mario do znanego nam doskonale Leszka Windera. Jak pisze, pewnego wieczoru usłyszałem w moim radyjku utwór instrumentalny, zerknąłem na okienko radia, a tam było napisane Leszek Winder. Nie ukrywam, że duma mnie rozpierała. Amerykańskie radio zaprezentowało naszego artystę. No i zaproponował w związku z tym Mario nagranie Leszka Windera z albumu Blues Forever. Gram co chcę. Leszek Winder.

Wśród tych artystów, których odkrył dzisiejszemu współautorowi internet, znalazł się także Michael Hill i jego zespół Michael Hill's Blues Mob. Ja pamiętam Michael Hill's Blues Mob z występu na Rawie Blues w 2001 roku, a więc no, to już ćwierć wieku temu. I szczerze powiem, że potem Michael Hill i ze swoim zespołem gdzieś mi się zagubił, kiedy zacząłem szukać jakichś nowalijek w internecie. Okazało się, że jest ślad po jego ostatniej płycie w 2013 roku. Nie wiem, co dalej dzieje się z Michaelem Hillem, a szkoda, bo to był bardzo dynamiczny gitarzysta i zwłaszcza w takim żywym kontakcie na scenie robił świetne wrażenie. Mario zaproponował z repertuaru Michael Hill's Blues Mob nagranie zatytułowane She's Gone.

choć Mario napisał, że słuchał głównie amerykańskich stacji internetowych, to wśród tych jego odkryć znalazły się także nagrania Micka Clark, weterana brytyjskiej sceny bluesowej. To jest artysta, który ostatnio wzbudza szczere moje zadziwienie, ale też i pewien dystans, bo jeżeli ktoś prezentuje w ciągu 3 lat kilkanaście pełnych płyt, to musi to świadczyć o jakiejś nadmiernej potrzebie dzielenia się swoją twórczością. No i trochę to jest takie rozmienianie się na drobne. Mick Clark z wydanej w 2021 roku płyty The Country Rocking Record w utworze Second Hand Dream.

Wśród artystów, których zaproponował Mario, jest też gitarzysta z Włoch. Gitarzysta i trochę wokalista, bardzo wszechstronna postać, niestety już od prawie 10 lat grająca w niebiańskiej orkiestrze, nazywa się Rudy Rota i w swojej wieloletniej działalności koncertowej i nagraniowej udało mu się współpracować z wieloma znakomitościami bluesowego świata, ale nagrywał na przykład też płyty, w których starał się w bluesowy sposób, bluesową gitarą nawiązywać do nagrań, czy to Beatlesów, czy Rolling Stonesów. W wykonaniu Rudy Rota utwór zatytułowany Looking Good.

Muszę przyznać, że wśród artystów, których wybrał Mario do tej właśnie audycji, jest też zespół, o którym w zasadzie wcześniej nic nie wiedziałem. Nazywają się Texas Blues Runners. Jak sugeruje nazwa, rzeczywiście są związani z Teksasem, z San Antonio i z Austin. I no, nie bez pewnego problemu dotarłem do ich albumu z 2020 roku. Album nosi tytuł Sweet Mama, a z tej płyty utwór Oh Baby.

z kolejnymi wykonawcami, których zażyczył sobie Mario Sowa, nie miałem problemu, bo chodzi o The Cashbox Kings, czyli artystów, którzy wielokrotnie już występowali w pierwszym odcieniu bluesa i w innych moich audycjach, no a także miałem ich możliwość posłuchać na żywo, bo udało nam się sprowadzić The Cashbox Kings na Suwałki Blues Festival kilka lat temu. Oto The Cashbox Kings w nagraniu The Wrong Number.

The Jefferson Archive. O, słyszeli Państwo o takim wykonawcy? Okazuje się, że, bo szczerze przyznam, że też po raz pierwszy miałem styczność z tym zespołem, że jest to zespół brytyjski z centralnej części Anglii, istniejący już od prawie 20 lat. Jego liderem jest niejaki Jefferson Tierney, gitarzysta i świetny wokalista, który wspólnie ze swoimi dwoma przyjaciółmi grającymi na basie i perkusji oraz z wokalistką Denny Turner zgłębiają tę sztukę, którą przed wielu, wielu lat upowszechniali muzycy zespołu Led Zeppelin, a może także i Bob Dylan. Oto w wykonaniu The Jefferson Archive utwór zatytułowany Devil on the Run.

Kolejna nieznana, także mnie nieznana formacja to No Refund Band, teksański zespół, który, jak rozumiem, trafił do uszu i duszy współautora tej audycji za pośrednictwem radia internetowego. W wykonaniu No Refund Band utwór zatytułowany St. Louis Bound. To nagranie znalazło się na płycie tego zespołu zatytułowanej Current State of Blue.

I w ten oto sposób dobrnęliśmy do ostatniego punktu programu zaproponowanego przez naszego patrona, no i też poniekąd już prawie stałego współautora Bielszego Odcienia Bluesa przez Mariusza Sowę. To spotkanie z ułożonym przez niego programem kończymy nagraniem Williama Clark, znakomitego harmonikarza, który, choć odszedł już prawie 30 lat temu, nadal od czasu do czasu powraca i także w moich audycjach, bo zostawił po sobie wiele świetnych płyt i nagrań. Oto z wydanego w 1994 albumu Groove Time William Clark w nagraniu Chicago Blues. Patron Bielszego Odcienia Bluesa Mariusz Sowa i Jan Chojnacki dziękują wszystkim, którzy nas tak wdzięcznie wysłuchali. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przed radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Nowaliki spod baobabu. W tym wydaniu Nowalijek spod baobabu wkraczam trochę w terytoria nie do końca mi znane, w których nie czuję się do końca też pewnie. Bo proszę sobie wyobrazić, że te Nowaliki rozpocznie nagranie Diplo. Diplo to bardzo znany, zasłużony DJ amerykański, który obraca się jednakowoż w kręgu muzyki mało związanej z moimi codziennymi zainteresowaniami. Świadczyć o tym chociażby może, że niezależnie od swojego DJ-stwa, to majstrował coś przy nagraniach Madony czy Justina Biebera, albo Biebera, jak ktoś woli. Ale ten Diplo ma wpisane w swój krąg zainteresowań poza takimi gatunkami jak club dance, trip hop, electro, electronic, także, uwaga, uwaga, country. I właśnie teraz ukazał się album, który teoretycznie można znaleźć w przedziałkach z napisem country. Album ten nosi tytuł Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1 Snake Oil. Nie będę się nawet kusił o tłumaczenie, bo to bez sensu. W każdym razie troszkę zainteresował mnie on tym swoim kantrowym podejściem do DJ-stwa współczesnego. Płytkę przesłuchałem i nie to, żebym się w niej zakochał, ale odnajduję w niej coś troszkę takiego świeżego, że może to jest jakaś metoda, żeby stare patenty muzyki country albo innej korzennej ożywić trochę nowymi pomysłami realizacyjnymi. I taki właśnie ten Diplo jest i za chwileczkę usłyszą Państwo utwór zatytułowany Do Si Do. I tam oprócz tego Diplo słychać będzie jeszcze Blanco Brown. I to wszystko z albumu Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1 Snake Oil, cokolwiek miałoby to znaczyć.

0: freeze and catch the breeze.
1: Diplo wprowadził nas w krainę nieoczywistej rzeczywistości muzycznej, przynajmniej dla tego radia, no i tego DJ-a, czyli mnie, ale następne nagranie wprowadza nas z powrotem do krainy absolutnej oczywistości.

Have You Ever Seen the Rain? Wersja akustyczna w jak najbardziej autorskim wykonaniu, bo w wykonaniu Johna Fogertiego, który wspólnie ze swoimi dziećmi, dwoma synami i córeczką, postanowił powrócić do nagrań z płyty Cosmos Factory zespołu Creedence Clearwater Revival. Tyle tylko, że ten powrót trochę jest spowodowany epidemią COVID-19 w ten oto sposób, że wzorem wielu artystów John Fogerty w trakcie przebywania w rodzinnym gronie, co wymuszone zostało przez wirus, zajął się muzykowaniem rodzinnym, które w końcu postanowił przełożyć na profesjonalne nagranie, a więc takie, które po domowych zabiegach zostaje przekazane dalej do właściwego edytowania i masteringu. W ten sposób powstała epka zawierająca kilka nagrań przypominających o dawnej świetności Creedence Clearwater Revival, tym razem firmowana przez kwartet o nazwie Fogerty's Factory. I to są właśnie John i jego dzieci. Jeszcze dwa nagrania z płytki Fogerty's Factory, Bad Moon Rising i Proud Mary. Tata Fogerty i jego dzieci.

pozytywny element ogólnoświatowego nieszczęścia, jakim jest COVID-19, to niewątpliwy rozwój życia rodzinnego. Może to trochę za daleko posunięta dywagacja, ale Fogelty's Factory jako dzieło pewnie nie dotarłoby do naszych uszu, gdyby nie ta właśnie nietypowa sytuacja. Nie tylko życie rodzinne, ale także i więzy towarzyskie wynikające z odosobnienia mogą wpływać na formowanie się niecodziennych projektów muzycznych. Taki niecodzienny projekt muzyczny zasygnalizował mi Tomek Kruk, nasz świetny gitarzysta, także czasami okazuje się wokalista, producent, no w ogóle dosyć taki wszechstronny obywatel muzyczny. Otóż Tomek przysłał mi nagranie zatytułowane Nie pokoje. Nie w nawiasie, pokoje po nawiasie, razem nie pokoje. Tytuł nieco przewrotny, przyznają Państwo. To wspólne dzieło Tomka Kruka i Ewy Pitury. Oboje poznałem mniej więcej 10 czy 12 lat temu w zupełnie różnych okolicznościach, bo Ewa Pitura była, może jeszcze nawet jest do dzisiaj, wokalistką grupy Johnny Coyote z Piły, zespół, który gra coś na kształt Southern Rocka, a Tomek Kruk wielokrotnie dawał o sobie znać w kontakcie bezpośrednim swoim talentem, czy to jako członek Kraków Street Band, czy różnych innych przedsięwzięć około bluesowych. Okazuje się, że i Ewa, i Tomek, choć przebywają geograficznie w innych miejscach, to potrafią się muzycznie porozumieć i połączyć, tak jak to Tomek napisał w swoim krótkim liściku do mnie, światy gdyński i poznański. Znają się od wielu lat, no i rozmyślali przez te lata, jak pisze Tomek, o wspólnym muzykowaniu, co zaowocowało właśnie nagraniem owych niepokojów. Ewa Pitura, słowa i muzyka, Tomek Kruk, muzyka i produkcja. Ich wspólne dzieło Nie pokoje.

Pitura i Kruk, tytuł piosenki Niepokoje. Nie mam żadnych informacji, czy duet ten zamierza kontynuować tak rozpoczętą drogę artystyczną. Uwolnienie nas spod reżimu covidowego być może rozwiąże tę zagadkę. Kolejna nowalika też pochodzi z naszej ojczyzny, tym razem z Lublina. Zespół Teksasy, który od ponad 20 lat bluesuje udanie na rodzimym terytorium, jest w trakcie przygotowywania nowego albumu. Od kilku lat Teksasy skojarzyli swoje plany artystyczne z Wojtkiem Cugowskim. Nazywają się teraz Teksasy i Wojtek Cugowski. No i właśnie są w trakcie realizacji trzeciej już płyty studyjnej. Wojtek Cugowski przysłał jedno z nagrań, które już jest w 100% gotowe, a reszta materiału ma powstać w ciągu najbliższych tygodni. Oto premiera, jak sądzę, nagrania z nowego albumu grupy Teksasy z Wojtkiem Cugowskim. Utwór nosi tytuł Może cofniesz czas.

Może cofniesz czas, lubelskie Teksasy i Wojtek Cugowski. A teraz do muzycznego Teksasu się przenosimy.

I w ten oto sposób weszliśmy do kołyszącej muzycznej krainy teksańskiej z kręgu country music, western swing i red dirt. To nagranie nosi tytuł Mi Amigo. Jego autorami są Randy Rogers i Wade Bowen. Dwaj teksańscy muzycy, którzy niezależnie od tego, że prowadzą własne zespoły, od czasu do czasu podejmują współpracę w tandemie, a w tym nagraniu jeszcze dodatkowo towarzyszyli im artyści ze słynnego western swingowego combo Asleep at the Wheel. Randy Rogers i Wade Bowen nagrali już dwie płyty w takim mini cyklu zatytułowanym Hold My Beer. Tekstowo z lekkim przymrużeniem oka nawiązują do tradycji honky tonk, no a muzycznie też, bo to jest takie granie, które zachęca do gibania się radosnego, a nawet do tańczenia w parach czy w korowodach. W maju 2020 roku ukazał się Hold My Beer Volume 2 i właśnie z tej płytki usłyszeliśmy Mi Amigo, a teraz jeszcze dwie piosenki nawiązujące do ulubionego napoju panów Rogersa i Bowena. Dwie piosenki z piwem w tytule. Warm Beer i Hold My Beer. Randy Rogers i Wade Bowen.

Intro do kolejnej nowaliki zapowiadać może, że będzie to utwór z gatunku bluegrass. A tymczasem nic podobnego, bo to jest pierwsze nagranie z zapowiadanej na czerwiec 2020 roku nowej płyty Roberta Cichego, laureata Fryderyka z ubiegłego roku. Ta płyta, cały album, będzie nosił tytuł Dirty Sun. Z niej właśnie pochodzi utwór zatytułowany Piach i wiatr z owym bluegrassowym intro. Robert Cichy, tym razem z polskim tekstem.

Piach i wiatr zapowiada nowy album Roberta Cichego, który ten album ma się ukazać w czerwcu 2020 roku. Podobają mi się takie zabiegi artystyczne, które przy wykorzystaniu różnych tradycyjnych form nadają nowoczesnego kształtu ostatecznej materii muzycznej. I myślę, że to jest siła Roberta Cichego, która wprowadziła go w obieg Fryderykowy. Czy ta płyta w całości będzie równie intrygująca, tego jeszcze nie wiem, ale ten utwór już zapowiada pewną tendencję. Z tego, co wiem, wśród gości zaproszonych przez Roberta do nagrania tej płyty jest także Sosnowski, który też jest takim lekkim odmieńcem na naszej scenie muzycznej. No a teraz wróćmy na kontynent amerykański. Raz to będzie Kanada i chyba to będzie debiut w moich audycjach, bo nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek zabrzmiały w moich audycjach jakieś nagrania Ailey Brooka. A Ayla Brook, kanadyjski wokalista, gitarzysta, band leader, próbuje teraz podbić świat nowym albumem zatytułowanym Desolation Sounds. Przyznam, że troszkę to jest nudnawa płyta momentami, ale wielokrotnie już się przekonałem, że nawet jeżeli w pierwszym słuchaniu cały album wydaje się nieco nudnawy, to znajdzie się na nim coś takiego, co może mi się spodobać. I podobnie jest w tym przypadku. I oto Ayla Brook za chwileczkę wystąpi w nagraniu Cheap Microphone and an Old Guitar. A do parki Ayley Brookowi dodam nagranie teksańskiej formacji Reckless Kelly. Od ponad ćwierć wieku już działają, nagrywają i koncertują. Teraz ukazał się dwupłytowy album zatytułowany American Jackpot, American Girls. I znowu muszę powiedzieć, że te dwie płyty w całości odsłuchane wywołują raczej odruch lekkiego zmęczenia u słuchacza, ale kiedy sobie przypomnę, że a to w tym, a to w tamtym miejscu nagle zapalały mi się oczka, że może będzie żywiołowo i fajnie, no to wracam do tej płyty i z niej teraz utwór zatytułowany historycznie dosyć Mona. Oczywiście nie będzie to ta Mona, którą znamy na przykład z zamierzchłych dokonań Stonesów, ale będzie to własna Mona braci Brown z zespołu Reckless Kelly. Podsumowując, Kanadyjczyk Ayla Brook i Cheap Microphone and an Old Guitar i Reckless Kelly Mona.

0: That's how it's done. Rockin'.
1: Sporo teksańskich akcentów w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu. I oto za chwilę teksański gitarzysta Tyler Bryant, ale nie w roli głównej, tylko jako gość zaproszony przez Larkin Poe. I to będzie ciąg dalszy serialu poświęconego albumowi Self-Made Man, który Larkin Poe przygotowały na czerwiec 2020 roku. Płyta przewidziana w połowie czerwca, no a z tej płyty prezentowałem już trzy nagrania i teraz czwarte, które Larkin Poe udostępniły swoim słuchaczom. Utwór zatytułowany Back Down South. I tak jak już mówiłem, dodatkową atrakcją jest brzmienie gitary Tylera Bryanta.

I na zakończenie tego spotkania z Nowalijkami jeszcze jeden serial, który, jak sądzę, już w następnych wydaniach doczeka się szczęśliwego zakończenia. A ten serial poświęcony kolejnym nagraniom Diona, który ze swojej płyty Blues with Friends niemal co tydzień odpuszcza jedno nagranie, żeby zachęcić słuchaczy do ostatecznego poświęcenia znacznej gotówki na zakupienie albumu w całości. Tym razem nęci nas Dion duetem z Paulem Simonem. I choć to własna kompozycja Diona, to brzmi to nagranie tak, jakby było wymyślone przez Paula Simona. Song for Sam Cooke. Dion i Paul Simon.

0: Bardzo dziękuję słuchaczkom i słuchaczom. Przez radio mówił Jan Chojnacki, a była to audycja... Nowaliki spod baobabu.
1: Hi, this is Steve Cropper, guitar player with Booker T and the MGs and the Blues Brothers, and you're listening to Baobab.
0: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
2: Bang, bang, boom, boom, baby. Hi, this is Beth Hart, and you're listening to Baobab.
3: Barszcz.
4: Sosnowskiego.
3: Czyli Górecka.
4: I Sosnowski.
3: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego witają Państwa Sosnowski.
4: I Górecka.
3: I Górecka, tak.
4: Nie wiem, czemu to zostało powtórzone.
3: Ja myślę, że warto takie rzeczy podkreślać. Dobre rzeczy należy podkreślać. Dzisiaj to ja wybrałem temat. Wybrałem taki temat, który jest bardzo bliski mojemu sercu, bo jeżeli miałbym się zastanowić nad jakimiś takimi gatunkami muzyki bluesowej, to byłby to chyba jeden z moich ulubionych. Dzisiaj skupimy się na work songach, negro spirituals, na tak zwanych prison songs, czyli wszystkich tych takich piosenkach, które w swojej pierwotnej wersji były wykonywane a cappella, głównie na polu, przez ciemiężonych afroamerykanów niewolników. Zaczniemy od piosenki wykonywanej przez BB and the Group, a zarejestrowanej w latach 1947-1948 przez Alana Lomaxa w jednym z amerykańskich zakładów karnych. BB and the Group, Black Woman.

Tutaj z tymi ciemiężonymi, prawda, Afroamerykanami, to tak umówmy się, to nie będzie do końca tak, dlatego że bardzo szeroko podeszliśmy do tematu i ja zamierzam przede wszystkim dzisiaj pokazać Państwu utwory współczesne, które inspirują się worksongami i tego typu muzyką, szczególnie w warstwie muzycznej. Z tą warstwą liryczną bywa różnie, choć akurat w tym projekcie, który teraz bym chciała Państwu pokazać, jest pewna też inspiracja, jest pewna przewrotność, dlatego że utwór nosi tytuł Devil is Fine i jest wykonywany przez zespół Zal and Ardor, który jest amerykańsko-francuską formacją. I zespół ten postanowił połączyć właśnie Negro Spiritual, bluesa z heavy metalem, a to połączenie podrzucili liderowi grupy internauci. Zael and Ardor, Devil is Fine.

0: Uwielbiam tą piosenkę i uwielbiam tą stylistykę.
1: Ja myślę, że na żywo te chórki w postaci krzyku mogą być naprawdę mocnym doświadczeniem. Strasznie chciałabym kiedyś na koncert się wybrać.
0: Ja sobie tak myślę, że Zé Leonardo to jest właśnie jeden z takich zespołów, który podejmuje muzykę bluesową i w jakimś sensie nie tylko kontynuuje ją w tradycyjnym, w pewnym sensie wykonywaniu, ale rozwija ją o połączenie z nowymi gatunkami. Ja tymczasem znowu cofnę się w przeszłość i zaprezentuję kolejne nagranie zarejestrowane przez Alana Lomaxa. Wykonawcą jest Ed Lewis, a piosenka jest zatytułowana I'll Be So Glad When the Sun Goes Down.

A ja tymczasem zabieram Państwa do Wielkiej Brytanii, gdzie parę lat temu brytyjski reżyser Guy Ritchie postanowił zekranizować swoją interpretację legendy o królu Arturze. I w tym właśnie filmie jednym z motywów przewodnich jest piosenka Sama Lee i Daniela Pembertona The Devil and the Huntsman. I jest to utwór bardzo mroczny, jak to Sosnowski mawia, dużo w nim diabła. Radzę się przygotować. The Devil and the Huntsman.

0: chciałem zadać znowu takie pytanie. Olu, kto pokazał ci tę piosenkę?
1: O, przepraszam, ten utwór, powinno się inaczej zapytać. Sosnowski, kto pokazał ci ten film?
0: No dobrze, może być, ale to ja zwróciłem uwagę na tę piosenkę i puszczałem.
1: Jest to prawdą.
0: I puszczałem tę piosenkę non-stop przez jakieś 2 tygodnie. Niczego więcej wówczas nie słuchano u nas, jakby. Ja troszeczkę złagodzę teraz emocje, jakby troszeczkę uspokoję sytuację, ale to tak tylko pozornie, bo chciałem zaprezentować Państwu wykonanie takiego klasycznego standardu, który nazywa się Worksong, ale jest on zupełnie nietradycyjny sposób wykonany przez Gregory Portera. Gregory Porter, Worksong.
2: Rigging up big rocks on a chain gang. Rigging rocks and serving my time. Rigging rocks out.

A ja zostałam cały czas w tej Wielkiej Brytanii, bo tam jeszcze czeka na państwa Michael Kiwanuka i jego piosenka czołowa, która jakby mocno, mam wrażenie, wpłynęła na jego karierę, która jest takim przykładem, no, śmiałego czerpania z work songów. Utwór Black Man in a White World.

0: uwielbiam kiwanukę i w ogóle lubię...
1: Mówi się kiwanukę czy kiwanuka?
0: Kiwanuka, kiwanuka.
1: Jeżeli ktoś z Państwa wie, czy mówi się kiwanuka czy kiwanuka, to bardzo prosimy o wiadomość.
0: To taki dowcip, bo my sobie sprawdzimy i to taki jest tylko i wyłącznie zachęta do kontaktu z nami. Ja na chwilkę zostanę jeszcze na wyspach, bo chciałem zaprezentować piosenkę wykonawcy, który przez bardzo wiele lat nie zajmował się muzyką bluesową w takim otwarty sposób, jak to się później wydarzyło, ale pewnego dnia producent Ethan Jones, znany między innymi ze współpracy z takimi zespołami jak na przykład Kings of Leon, stwierdził, że ten wokalista, o którym mówię, najwidoczniej dojrzał już do tego, żeby zacząć grać muzykę bluesową, ponieważ przestał farbować włosy. Tym wykonawcą był wspaniały Tom Jones, który razem z Ethanem Jonesem nagrali płytę zatytułowaną Praise and Blame, która właściwie w całości składa się wyłącznie z work songów i z piosenek Negro Spirituals, ale przetworzonych przez te dwie wspaniałe postaci, jakimi są Tom i Ethan. Przed Państwem Tom Jones w piosence Did Trouble Me.

A ja teraz zabieram Państwa z powrotem na nasze podwórko, tak jak obiecywaliśmy. I teraz będzie utwór, który w warstwie lirycznej może nie nawiązuje do worksongów, ale proszę Państwa, niech Państwo posłuchają. Od razu słychać to brzmienie specyficzne i to jest utwór Natalii Sikory z tekstem Marka Gaszyńskiego pod tytułem Ostrożnie to moje serce. I mam taką cichą nadzieję, że Natalia kolejną płytę jak nagra, to będzie miała więcej takich utworów właśnie jak ten, bo bardzo, bardzo ją w tym wydaniu lubię. Natalia Sikora, Ostrożnie to moje serce.

0: I teraz zupełnie zaskakująco, znowu ja, proszę państwa, ale to dlatego, że Sosnowski uprosił mnie, że chce dzisiaj zakończyć. I nadal.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Nadal jesteśmy na polskim podwórku i teraz.

Zupełnie myślę, że będzie zaskoczenie, dlatego że chciałabym zaprezentować przykład polskiego takiego korzennego work songu z naszego podwórka, a mianowicie utwór pochodzący z Kurpiów, wykonany przez Adama Struga wiele lat temu. Utwór nosi tytuł Zaświeć Niesiądzu. Jest to kurpiowski numer tradycyjny. Adam tego wykonania nienawidzi, co powiedział mi zresztą osobiście, ale ja je kocham i nic nie poradzę na to. Uważam, że w tym wykonaniu jest wszystko to, co właśnie w tych utworach powinno się znaleźć. Jest ta przestrzeń, jest ta ciężka praca, ten czas mijający i też chciałabym, żebyście Państwo posłuchali, bo mało osób zna muzykę kurpiowską, wszyscy tylko znają Góralszczyznę, ale jakieś takie historie, a my mamy taką piękną muzykę tradycyjną. Adam Struk, Zaświeć Niesiądzu.

0: Muzyka kurpieszka to faktycznie dla mnie taki polski blues, bo można by długo rozmawiać na tematy związane z teorią muzyki i z melodyką, jaka w tych utworach następuje. I oczywiście nie znajdą tam państwo blue note'ów, ale znajdą państwo inne nuty, które są kompletnie inne od tego, co można znaleźć w tradycyjnej klasycznej muzyce europejskiej. Jeżeli już rozmawiamy o worksongach, to dla mnie worksong jest to przede wszystkim odgłos łańcuchów i młotów, które uderzają o skały i ziemię, a trzymane są przez niewolników. Jeżeli chodzi o ten temat, to dla mnie w pełnej krasie ukazał się on w sposób zupełnie chyba nieoczekiwany przez nikogo. Na polskiej wspaniałej płycie, która moim zdaniem zapoczątkowała taki ogromny udział muzyki bluesowej w mainstreamie, w głównym nurcie muzyki popularnej w Polsce. A zapoczątkował ten nurt, moim zdaniem, Wojciech Waglewski wraz z synami na płycie Męska muzyka. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o piosenkę Zimno, w której doskonale te łańcuchy słychać. Tą piosenką chcielibyśmy się z państwem pożegnać. W dniu dzisiejszym dla państwa muzykę prezentowali
1: Sosnowski
0: i wspaniała Góreczka. Zapraszamy do kolejnych audycji.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: Pod koniec 2020 roku Bielszy odcień bluesa może się wypełnić w znacznej części klaptonowymi i około klaptonowymi nagraniami, no bo okazja jest ku temu przynajmniej podwójna. Po pierwsze, wychodzi specjalny, bardzo luksusowy boks poświęcony 50. rocznicy wydania słynnego albumu Layla and Other Assorted Love Songs. No a po drugie, też mniej więcej w tym samym czasie wydany zostaje bardzo atrakcyjny zestaw nagrań z Crossroads Festival z 2019 roku. No więc przy tej okazji na pewno będę chciał zapoznać siebie, no i przy okazji słuchaczy i słuchaczki z repertuarem tych wydawnictw. Zapomniałem powiedzieć, że w Bielszym odcieniu bluesa wita Państwa Jan Chojnacki, to jestem ja. A teraz już po wykonaniu tego wstępu mogę przystąpić do prezentacji pierwszego nagrania. I będzie to moje najbardziej chyba ulubione, poza tytułową pieśnią, nagranie z albumu Layla and Other Assorted Love Songs. To nagranie wywodzi się z owego jubileuszowego albumu, który został wydany w 50. rocznicę ukazania się oryginału. Oczywiście bardzo znowu starannie zremasterowany, wyczyszczony, brzmi to krystalicznie. Have you ever loved a woman? Derek and the Dominoes.

szczerze powiem, że ta rocznicowa z okazji 50. edycja płyty Lyla and Other Assorted Love Songs no jest wzbogacona o różne ciekawostki, ale to się zupełnie nie umywa do tego, co wydarzyło się 30 lat temu, kiedy ukazał się trzypłytowy, mówię o trzech płytach CD, box z okazji 20-lecia wydania tej płyty. Bo tam na płycie numer 2 znalazły się fantastyczne jam sessions, które powstały w studiu podczas pracy nad albumem zasadniczym. I to jest 5 jamów, które odbyły się w studiach Criteria Studios w Miami na Florydzie między 27 sierpnia a 2 września 1970 roku. Z tego zestawu najatrakcyjniejszy wydaje mi się jam numer 4, trwający 12 minut i 21 sekund, bo to jest jedyne chyba tak dobrze zachowane nagranie dokumentujące współpracę Claptona z The Allman Brothers Band z tego czasu. Tego dnia, a było to 27 sierpnia 1970 roku, w studiu znaleźli się następujący muzycy. Eric Clapton, gitara. Dwayne Allman, gitara. Dickie Betts, gitara. Bobby Whitlock, organy. Greg Allman, fortepian. Barry Oakley, bass i Butch Trax, perkusja. Oto jam number 4 z udziałem tych właśnie muzyków.

Teraz będę się tłumaczył z takiej lekkiej swojej niekompetencji, czy też po prostu nieuwagi, przeoczenia. Otóż w jednej z audycji, a konkretnie co tam będę ukrywał, w audycji Dzieci Bluesa w Radiu Nowy Świat, zaprezentowałem niedawno, wydawało mi się, nową płytę Eri Littinen, słynnej fińskiej gitarzystki i wokalistki. Album ten nosi tytuł Voracious Love. Rozwinę ten temat mojej niekompetencji za chwilę, a teraz proszę posłuchać nagrania z tej płyty. Eri Littinen, Don't Let a Good Woman Down.

Wracam do mojej niekompetencji i fałszywej informacji, którą przekazałem słuchaczom Radia Nowy Świat w trakcie audycji Dzieci Bluesa, do której też Państwa zachęcam i zapraszam, bo to bardzo jest ciekawa audycja, prowadzona przez bardzo znającego się na rzeczy redaktora. Otóż ten redaktor, czyli ja, przedstawiłem płytę Voracious Love jako nowalijkę, i to nowalijkę bardzo nietypową, bo wydano mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ukazała się inna nowa zupełnie płyta Eri Littinen, zatytułowana Lockdown Life 2020. Moje spostrzeżenie oparłem na pewnym odkryciu z internetu, które to odkrycie dało mi znać, że właśnie w formie elektronicznej ukazał się dostępny album Eri Littinen zatytułowany Voracious Love. No tyle tylko, że rzeczywiście w formie elektronicznej być może to jest autentycznie premiera, ale teraz już wiem, bo pogrzebałem głębiej w tym samym internecie, że w 2010 roku ta płyta ukazała się w formie absolutnie materialnej na CD. Po prostu mogłem o tym zapomnieć, no bo starszy już jestem człowiek i nie wszystko się trzyma rozumu i pamięci. No więc wycofuję się z tego, że to jest nowa płyta, natomiast absolutnie nie wycofuję się z tego, że pod koniec 2020 roku ukazał się album zarejestrowany podczas nieszczęsnego lockdownu fińskiego. Zatytułowany ten album Lockdown Live 2020. No i teraz, żeby to udokumentować, prezentuję z tej płyty nagranie zatytułowane Dreamland Blues, Eri Littinen.

Bielszy odcień bluesa ma to do siebie, że prezentuje nie tylko nagrania czysto bluesowe, ale także takie, które wzeszły na bluesie i rozwinęły się w nieco innym kierunku. Takim kierunkiem jest na przykład popularna w niektórych rejonach Stanów Zjednoczonych forma o nazwie bluegrass. I to będzie introdukcja do peanu pochwalnego, który wygłoszę po prezentacji tego utworu.

Midnight Train to Memphis wykonał zespół The Steel Drivers z albumu o tym samym tytule, wydanego w 2008 roku. Autorzy tego utworu to Mike Henderson i Chris Stapleton. No właśnie, bo teraz dochodzę do owego peanu, czyli do słów zachwytu nad nowym albumem Chrisa Stapletona, Starting Over, którego fragmenty już w różnych audycjach w Radiu Baobab prezentowałem. Chris Stapleton pozostawał w cieniu głównego mainstreamu amerykańskiej fonografii aż do momentu, w którym z Justinem Timberlake'iem zaśpiewał pieśń, która okazała się bardzo, bardzo popularna. No i wtedy świat muzyczny zwrócił uwagę na Chrisa Stapletona i od kilku lat wszystko, co robi, jest wysoko oceniane i dzięki tej popularności dociera również Chris Stapleton w różne zakątki świata, no także dotarł ze swoją muzyką do nas. Ten album Starting Over nosi taki troszkę zwodniczy tytuł, że będzie wszystko coś znowu od początku, od nowego, ale na szczęście Chris Stapleton zachował tutaj wszystko to, co najlepsze w jego twórczości, czyli ten sam fantastyczny, pełen napięcia głos i to samo podejście do formy, której to jego świetna gitara, wkomponowana w równie świetny podkład muzyczny, prowadzi nas po różnych rejonach muzyki amerykańskiej, dzięki czemu można powiedzieć, że to jest taki wzorcowy album z gatunku Americana. Dwa nagrania z albumu Starting Over: Whiskey Sunrise oraz Nashville, Tennessee. Zwłaszcza to drugie jest ciekawe, a zapoznałem się z wywiadem z Chrisem Stapletonem, w którym opowiedział, że ten utwór powstał wtedy, kiedy dla siebie dosyć niespodziewanie stał się nagle obiektem adoracji fanów, a wcześniej był praktycznie postacią nierozpoznawalną. I to, że zaczął być rozpoznawany w Nashville, Tennessee, sprawiło, że poczuł potrzebę oddalenia się od tego miejsca, oddalenia się w sensie czysto fizycznym, bo muzycznie nadal pozostaje związany z Nashville. A Nashville to przecież nie tylko country, to także trochę bluesa.

Podobnym zachwytem jak głos Chrisa Stapletona darzy głos Dave'a Alvina. Jego głęboki baryton w połączeniu z bluesowo-rock'n'rollowym kołysaniem zawsze mnie zachwycał. A przy tym albumie, o którym teraz troszkę opowiem, zachwyca mnie szczególnie, bo płyta zatytułowana From an Old Guitar, zawierająca różne rzadkie i wcześniej niepublikowane nagrania Dave'a Alvina, daje jego głosowi szczególne pole do popisu, bo znalazły się tam nagrania z różnych półek, z różnego tempa, z różnego pulsu i można powiedzieć nawet z różnych gatunków. I we wszystkim tym głos Dave'a Alvina odnajduje się wyśmienicie. Spędzimy teraz prawie 10 minut z Dave'em Alvinem, jego głosem i gitarą, a to za przyczyną dwóch nagrań. Pierwsze nosi tytuł Albuquerque, a drugie

0: I spokój. Piękny manifest Williego Dixona sprzed lat, odgrzany przez Dave'a Alvina w XXI wieku.
1: Well, this is for you, Daphne. Well, I've been east. And you know, I've been west.

Artysta, którego teraz usłyszymy, jako solista być może debiutuje w Bielszym Odcieniu Bluesa, chociaż jako współudziałowiec nagrań innych artystów z całą pewnością był słyszany już wielokrotnie. Nazywa się Johnny Iguana, jest pianistą bluesowym, rockowym, grywa także boogie, grywa muzykę czysto taneczną i bardzo często jest zapraszany do sesji nagraniowych przez przyjaciół związanych najogólniej rzecz biorąc z chicagowskim bluesem. Pod koniec 2020 roku ukazuje się album Johnny'ego zatytułowany Johnny Iguana's Chicago Spectacular. Ta spektakularność płyty zasadza się na tym, że Johnny zaprosił do współpracy wielu znakomitych swoich przyjaciół z tego kręgu, o którym mówiłem, czyli z kręgu zacnego chicagowskiego bluesa, a wśród nich są Billy Boy Arnold, John Primer, Little Ed, Bob Margolin, Billy Flynn, no i paru jeszcze innych bardzo sympatycznych koleżków. Płyta ukazuje się nakładem zasłużonej bardzo dla chicagowskiego bluesa firmy Delmark i z albumu tego teraz proszę wysłuchać dwóch nagrań Johnny'ego Iguany z przyjaciółmi. 44 Blues i Hammer and Tickle. Johnny Iguana.

I na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze jedno nagranie z podznaku Del Marku chicagowskiego. To Mojo Morganfield, czyli najmłodszy syn Muddy'ego Watersa, który korzystając z pomocy słynnych chicagowskich kolegów próbuje powrócić na scenę muzyczną po dłuższej przerwie. Ten powrót zaznacza swoją wersją kompozycji Dardena Smitha zatytułowaną It's Good to be King. Pewnie, że dobrze jest być królem. Bądźmy królami swojego zdrowia i swojej przyjemności. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Witam wszystkich słuchaczy Radia Baobab. Krzysztof Rybarczyk, Dr Blues. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam płytę niedawno wydaną Dr Blues B.B. King Tribute w hołdzie królowi bluesa. Zdecydowałem się na wydanie tej płyty ze względu na to, że od wielu lat B.B. King jest dla mnie wzorem muzycznym, wzorem, który ciągle mnie inspiruje, który powoduje, że ciągle gram, ciągle śpiewam, ciągle chcę w jakiś sposób udokumentować moje uwielbienie dla stylistyki króla bluesa. Na płycie B.B. King Tribute możemy usłyszeć wielu znakomitych gitarzystów, którzy zagrali jako goście. Wymienię tutaj wszystkich: Nicky Bass ze Stanów Zjednoczonych, który wielokrotnie już w Polsce występował przed kilku laty z grupą Soul Catchers, samodzielnie na Rawie grał jako samodzielny wykonawca, a przez ostatnie dwa lata miałem przyjemność z nim współpracować i grupa Dr. Blues Soul Revision występowała razem z nim. Dariusz Kozakiewicz, no, historia polskiego bluesa, chociaż już ostatnimi czasy odszedł od swoich źródeł, ale pamiętajmy, że to jest jeden z pierwszych gitarzystów, którzy bluesa wykonywali w Polsce. Wojtek Hoffman, korzenie metalowe, ale wielka miłość do muzyki bluesowej. Jurek Styczyński, no nie trzeba przedstawiać, grupa Jam i cała historia tej muzyki śląskiego bluesa. Jarosław Tioskow, Kasa Chorych, także legendarny wykonawca, który już od dziesiątków lat tworzy muzykę i cieszy nas swoimi nutami. Bogdan Topolski, organizator Suwałki Blues Festival, największego festiwalu w Polsce, kilkudniowego, który odbywa się w lipcu, gdzie no, zewsząd zjeżdżają tłumy blues fanów. Leszek Winder, śląska grupa bluesowa, a wcześniej wiele zespołów, które współtworzył, także historia bluesa na Śląsku. Janusz Siemienas, no, to mój osobisty przyjaciel z Poznania, no, wirtuoz gitary slide, współtworzył ze mną grupę Wielka Łódź i ciągle aktywnie działa w różnych zespołach. Bartek Miarka, gitarzysta, który jest bardzo uniwersalny, który gra specyficzną techniką, nie używa często piórka, uzyskując specyficzne brzmienie, frazowanie. Hoodoo Band, Bartek Miarka Band, bardzo cenię jego grę. Grzegorz Kapołka, znany muzyk, który grając z Goles Orchestra tworzył także na Śląsku w różnych stylistykach, i jazzowych, i w popowych, bardzo uniwersalny, świetny gitarzysta. Leszek Cichoński, no też historia bluesa w Polsce, twórca bicia gitarowego rekordu Guinnessa we Wrocławiu od kilku lat, nauczyciel dla wielu, mentor gitary bluesowej. Jacek Jaguś, JJ Band, grupa, która od wielu lat jest na topie, która no skład jest znakomity. Kilkakrotnie miałem przyjemność występować z Jackiem. No, aż mi słów brakuje, sami słyszycie. No i Dr Blues. No, o sobie nie będę opowiadał, bo nie wypada. Dr Blues, czyli Wielka Łódź, Soul Revision i obecnie B.B. King Tribute. Pierwszy utwór z płyty B.B. King Tribute, Why I Sing the Blues. Dlaczego śpiewam bluesa? Treść tej pieśni, tej piosenki, tego bluesa jest no, bardzo głęboka. Ona mówi o korzeniach tej muzyki, o cierpieniu, prześladowaniu czarnych mieszkańców w okresie segregacji rasowej. Wybrałem ten utwór właśnie z tego powodu jako pierwszy. On jakby tak przez swoją wymowę tłumaczy, skąd w ogóle ta muzyka się wzięła, gdzie jest jej źródło. I żeby całość była absolutnie wiarygodna, śpiewa akurat w tym utworze
Nicky Bass, mój przyjaciel, z którym od kilku lat współpracuję, czarnoskóry wykonawca, który urodził się w Kentucky, który po prostu śpiewa o swoim życiu, pomimo że śpiewa standard bluesowy ogólnie znany. Także pierwszy utwór posłuchajcie w wykonaniu Nickiego Bassa, Why I Sing the Blues, towarzyszą mu Tomek Gorłowski, Karol Wieczorek, sekcja dęta, Marcin Kajper, saksofony, Jacek Prokopowicz, organy Hammonda, Piotr Kałużny, instrumenty klawiszowe, Asia Dudkowska na basie i Mariusz Bobek-Bobkowski na perkusji.

Never Make a Move Too Soon. To jest utwór, który opowiada o tym, że nie należy za sobą palić mostów, nie należy podejmować działań, które są nieodwracalne, bo to może się w życiu po prostu potem kiedyś zemścić. Bardzo taki konkretny, głęboki, bardzo życiowy tekst. Na gitarze zagra tutaj z nami Darek Kozakiewicz, legenda gitary, gitarzysta Perfektu. W dawnych czasach współpracował z Tadeuszem Nalepą. Znakomity muzyk, który no, nada troszkę takiej rockowej, no, rockowego charakteru temu utworowi. Towarzyszy jemu grupa Dr. Blues B.B. King Tribute i partię wokalną wykonuję ja, czyli Dr. Blues.

Grupa U2 na jednym ze swoich albumów nagrała kawałek, który wszedł do historii muzyki rockowej. Między innymi dlatego, że B.B. King wykonał właśnie gościnnie z grupą U2 ten utwór. Dla B.B. Kinga było to, wbrew pozorom, pewne wejście w nową sferę odbiorców. Wcześniej B.B. King nigdy nie był kojarzony z młodą, rockową publicznością. Od tego czasu, co w tej chwili to jest naturalne, na wielkich festiwalach był witany jak gwiazda rocka. Znakomicie jego muzyka sprawdzała się nie tylko na festiwalach typowo bluesowych, czy w małych klubach, czy na salach koncertowych, gdzie wykonywał utwory jako wykonawca typowo bluesowy, ale właśnie jako gość grupy U2. B.B. King stał się znany rockowej publiczności. Muzyka bluesowa bardziej przeniknęła, została polubiana przez rockową młodzież. Wojciech Hoffman, gitarzysta, którego przedstawiać nie trzeba, on nie jest kojarzony z muzyką stricte bluesową. Jego metalowe frazy, które gra w grupie Turbo, zupełnie są stylistycznie odmienne od tego, czego my słuchamy na co dzień, ale Wojtek ma wielki mir, wielki sentyment dla B.B. Kinga, dla muzyki bluesowej i ostatnio coraz częściej bierze udział w różnorodnych projektach, między innymi z Leszkiem Cichońskim, ze mną często występuje, gdyż po prostu bardzo lubi grać bluesa. When Love Comes to Town.

Któż nas czasami nie skłamie? Everybody lies a little. To tytuł następnej piosenki. No, jakże prosty tytuł, ale jakże prawdziwy. Każdemu z nas zdarza się mniej czy bardziej czasami nie powiedzieć pełnej prawdy, czy powiedzieć coś, co prawdą nie jest. Jeżeli wolimy takie określenie niż to, że po prostu kłamiemy. B.B. King tutaj śpiewa o codziennych sprawach, o tym, że kłamstwo czasami jest uzasadnione, jeżeli ratuje życie lub mieszkanie, dom, jeżeli służy dobrym celom, no to można przyjąć, że można skłamać. Solówkę gitarową w tym utworze zagrał Jurek Styczyński. No jest to wyjątkowej urody solówka, wyjątkowa melodyjnie zagrana z niebywałym smakiem. Posłuchajmy.

gdy ktoś zbyt długo nas czymś męczy, no mamy czegoś dosyć, wtedy czujemy właśnie to, co czuł twórca tekstu następnego utworu, Tired of your jive. No jestem zmęczony twoim tańcem, tu w przenośni, twoim zachowaniem. Jest to blues dość klasyczny, bardzo taki spokojny.

Każdy z nas na pewno wielokrotnie spotkał się w życiu z sytuacją, gdy otaczają go doradcy, którzy chcą powiedzieć, co należy robić. My najczęściej bronimy się przed takimi radami. Nie lubimy, gdy ktoś nas poucza. No i słusznie. Ain't nobody's business what I do. To nie twoja sprawa, co robię. To jest następny kawałek. Pochodzi prawie sprzed 100 lat. Został skomponowany na początku lat 20. jako utwór wodewilowy. Taki no, dowcipnym tekście, który był przerwnikiem w czasie spektaklu. Miał rozśmieszyć publiczność. B.B. King przystosował go do bluesowej stylistyki. Na gitarze gra tutaj raczej mało znany jako gitarzysta Bogdan Topolski, chociaż miłośnicy bluesa znają go bardzo dobrze z różnych zespołów, ale bardziej znany jest jako twórca, organizator Suwałki Blues Festival.

Nocne życie. Nocne życie to nic dobrego, ale to jest taka codzienność muzyków. Występujemy wieczorem, pakujemy sprzęt, kiedy inni już idą do domu, my musimy gdzieś pojechać do hotelu, ale także to nocne życie jest życiem pełnym różnych atrakcji, ale także niebezpieczeństw. Nocne życie to nie jest dobre życie, ale to jest moje życie. Tak śpiewa w oryginale Willie Nelson, który skomponował ten utwór. Ta ballada ma dość nietypową dla bluesa formę, taką wzbogaconą harmonię i daje muzykowi możliwość zagrania troszkę innych fraz. Tutaj znakomicie na gitarze zagrał Leszek Winder, bardzo tak oszczędnie, nieprzesterowanym brzmieniem, a w pewnym momencie solo na saksofonie tenorowym gra Marcin Kajper.

Chciałbym bardzo podziękować sponsorom, dzięki którym ta płyta w ogóle się ukazała. Nagranie całego materiału to była praca, wspólna praca wielu muzyków, którzy bezpłatnie wzięli udział w nagraniu tej płyty, za co wielkie dzięki i wielki szacunek dla nich. Natomiast, aby płyta mogła zostać wytłoczona, aby znalazła się na naszych półkach fizycznie, no, potrzeba było konkretnych pieniędzy i na ten cel złożyliśmy

Płyta B.B. King Tribute jest no, wydana typowo w sposób kolekcjonerski, w niskim nakładzie, limitowanym.

nie jest dostępna w ogólnej sprzedaży. Płytę otrzymali prenumeratorzy kwartalnika Twój Blues oraz członkowie Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego, gdzie niegdzie może pojawić się w jakichś minimalnych ilościach na festiwalach lub koncertach. No jeżeli jesteście zainteresowani zdobyciem tej płyty, no musicie poszukać, trochę się wytężyć. Możecie do mnie napisać, poszukać Dr. Blues na Facebooku lub gdziekolwiek. No w każdym razie łatwo nie będzie, ale ta płyta jest do zdobycia. When it all comes down. Często zdarza się każdemu być w ponurym nastroju, gdy coś się nie udaje, kiedy wszystko po prostu idzie źle. Jak z tego wyjść, możemy posłuchać właśnie w tym utworze. Tutaj kilka solówek słyszymy, rozpoczyna Karol Wieczorek grając temat, później Marcin Kajper po części wokalu przejmuje partię na saksofonie tenorowym, Jacek Prokopowicz na organach Hammonda, Łukasz Chojnacki zagra na gitarze basowej solówkę, a na koniec całą część końcową Grześ Kapołka w znakomitym stylu, zaczynając w zasadzie z takim brzmieniem harmonikowym. Później się okazuje, że to nie jest harmonika przesterowana, tylko gitara i do końca ciągnie wspaniale, frazując swoją solówkę.

Całość płyty była zrealizowana w MM Studio w Poznaniu w czerwcu i lipcu w tym roku. Reżyserem nagrań masteringu był Przemek Śluszyński, znany realizator poznański, dydaktyk na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na kierunku realizacja nagrań. No, razem współpracujemy już wiele lat, jest także basistą w zespole Wielka Łódź. Także dla niego to oprócz zajęcia profesjonalnego była też wielka przyjemność, że tę płytę miksował, dokonał masteringu i ona brzmi tak jak brzmi właśnie dzięki jego wiedzy i jego doświadczeniu. Story Everybody Knows. Ten utwór jest taki bardzo dowcipny. Jego treść, tekst no, pochodzi z życia, jak zresztą wszystkich utworów. Opowiada o takiej klasycznej sytuacji, gdy podrywamy dziewczynę i w zasadzie nam się wydaje, że już wszystko jest, już wszystko okej, okay, już, a ona w pewnym momencie mówi, no może nie dzisiaj, może jutro, jeszcze nie jestem gotowa. Story Everybody Knows w takim funkowym stylu, nawiązującym stylistyką do tekstu. No, prześliczną solówkę zagrał Leszek Cichoński, który no, po raz kolejny pokazał, jak jest znakomitym gitarzystą, jak wspaniale na bluesowej frazie można zagrać różne rodzaje dźwięków, używać dźwięków spoza skal, frazować w różnorodny sposób. Posłuchajmy.

Pantarej. We współczesnym tłumaczeniu można powiedzieć I'm moving on. Ja płynę, wszystko płynie, ja się zmieniam, zmienia się moje życie. O tym B.B. King śpiewa w tym utworze. W naszej wersji na gitarze gra Jacek Jaguś. Jacek Jaguś no, jest gitarzystą, którego wszyscy znamy. Niezwykle ciekawym, jeżeli chodzi o stylistykę, bardzo sprawnym. Tutaj tą solówkę znakomicie zbudował, wprowadził stopniowy nastrój. No, jego frazowanie, brzmienie tutaj jest no, przykładem, no, jednym z najlepszych fraz bluesowych, jakie można zagrać. Na samo zakończenie taki delikatny akcent w hołdzie B.B. Kingowi. Także ta solówka jest wyjątkowo przemyślana, wyjątkowo fajnie zbudowana. Także wszyscy, którzy uczą się gry na gitarze, mogą tutaj z Jacka brać przykład, jak należy budować bluesowe frazy. Wewnątrz utworu Jacek Prokopowicz gra fragment solówki na organach Hammonda. I'm moving on.

Przedstawię grupę Dr. Blues BB King Tribute w składzie, w którym nagraliśmy razem płytę. Sekcja rytmiczna. Mariusz Bobek-Bobkowski. No, tego perkusisty nie trzeba przedstawiać wielbicielom metalu. Bobek jest filarem rytmicznym grupy Turbo. Jest to bardzo uniwersalny, znakomity perkusista o znakomitej technice uderzeniu, wyczuciu frazy, feelingu. No, groovy, które zagrał tutaj, no, brzmią tak motorycznie, tak stabilnie, że no, słuchanie jego i gra z nim jest jeszcze z tą przyjemnością. Jako ciekawostkę mogę dodać, że praktycznie żaden ślad na całej płycie, ponad 70 minut, zostało po prostu nagrane w 100% i może tam dwie nutki gdzieś trzeba było minimalnie przesunąć, co przy współczesnym technice realizacyjnej no wręcz wydaje się niemożliwe. Łukasz Chojnacki, gitara basowa. To jest gitarzysta basowy, który w wielu projektach uczestniczy, pozostając zwykle w cieniu. Chciałbym podkreślić, że no, jego brzmienie i umiejętności gry na gitarze basowej są znakomite. Grał w składach między innymi z Martą Podulką, w składach gospelowych, popowych, jest muzykiem sesyjnym. No, znakomity basista. Jacek Winkiel, instrumenty klawiszowe. Tutaj słyszymy go głównie, gdy gra na pianie elektrycznym na tej płycie. Współpracuje na co dzień z Johnem Jamesem, czarnoskórym wokalistą, który od wielu lat mieszka w Poznaniu, grając na klawiszach właśnie w grupie Sick Life. Jacek Prokopowicz, no to jest postać znana miłośnikom bluesa w Polsce. No, warszawski keyboardzista, hammondzista. Jacka poznałem kilka lat temu podczas koncertu w Blue Note w Poznaniu. No i natychmiast znaleźliśmy wspólny język, no i potem zrodziła się przyjaźń, wspólne koncerty i no, z wielką przyjemnością zaproponowałem Jackowi współuczestnictwo w nagraniu tej płyty właśnie na organach Hammonda. Wszystkie brzmienia organów Hammonda, które usłyszycie, są źródłem, ich źródłem jest Jacek Prokopowicz. Sekcja dęta. Sekcja dęta zwykle jest w cieniu, to znaczy zwykle nie znamy nazwisk dęciaków, troszkę jakby są pewnym tłem. Tutaj znakomicie zagrali swoje partie Tomek Orłowski, Karol Wieczorek Tomek na trąbce, Karol Wieczorek na saksofonie tenorowym. Przygotowali także aranże do większości utworów, ponieważ aranże były inspirowane utworami oryginalnymi, ale nie były kopiami wiernymi. Także bardzo dziękuję Tomkowi i Karolowi za wielką pracę, którą wykonali przy przygotowaniu wszystkich aranży na sekcję dętą. I ostatni utwór z płyty BB King Tribute w hołdzie królowi bluesa. Jest to utwór skomponowany przez Trade Martina. Typowo uduchowiony tekst. Przynieś pokój światu, nieśmy pokój światu, obojętnie kim jesteśmy. Gospelowy klimat, jeszcze wzbogacony w naszym wykonaniu przez chór gospel. Piotr Kałużny gra solówkę na fortepianie, Marcin Kajper niezwykle ekspresyjnie na saksofonie tenorowym. No i ja mam przyjemność tutaj wykonywać partię gitarową. Przesłanie oczywiste, pozytywne i właśnie tym utworem postanowiłem zakończyć tę płytę. Przesłaniem nieśmy pokój światu, nie kłóćmy się, bądźmy wszyscy razem. To przesłanie dotyczy narodów, nacji, kogoś z sąsiedztwa, współpracowników, kolegów, przyjaciół. Po prostu nieśmy pokój światu. Bring peace to the world.

0: Dziękuję, Janku, za zaproszenie do audycji. Bardzo przyjemnie było mi tutaj z wami się spotkać, przedstawić płytę B.B. King Tribute, z której jestem bardzo dumny. Bardzo dziękuję wszystkim wykonawcom, którzy wzięli udział w realizacji. Razem łącznie było to około 30 muzyków. Przemek Ślużyński, który realizował dźwięk. No było to duże przedsięwzięcie. W czasie realizacji nawet bałem się, że może się nie udać. Czasami ten harmonogram wyglądał bardzo, bardzo niebezpiecznie, ale no koniec wieńczy dzieło i możemy tej płyty słuchać. Dziękuję wam wszystkim.
1: This is Chris Rea, you're listening to Radio Baobab.

Nowaliki spod Baobabu. Nowaliki spod Baobabu, czyli w Radiu Baobab nowe nagrania ze świata. Z kraju i ze świata, mogę powiedzieć, bo w tym wydaniu będzie też trochę o naszych rodzimych i europejskich, bo jakoś tak chyba w większości w przeszłości mówiłem w tym cyklu o nowościach z Atlantyku. No a teraz będzie troszkę inaczej. I na koniec zresztą będzie jedna nie tyle nowalika, ile nowalia, bo to będzie prawdziwa piguła nowalijkowa. A zacznijmy od nowalijki rodzimej, czyli od nowego albumu grupy JJ Band. Płyta nosi prosty tytuł 2021. Promuje tę płytę bardzo ładna piosenka Jacka Jagusia zatytułowana Cudowny Świat.

0: Cudowny świat, nowa piosenka Jacka Jagusia, współlidera zespołu JJ Band z płyty zatytułowanej 2021. Także wiosną 2021 roku ukazał się nowy, no dosyć wyczekiwany, bo on rzadko robi własne płyty, a więc nowy album Steve'a Cropera, słynnego kolonela, artysty, który swoją gitarą, a także swoją sztuką wymyślania ładnych piosenek ukształtował w pewnym stopniu współczesną, no, czyli dwudziestowieczną muzykę blues, soul, soul, blues, czy też po prostu soul. Ten album Steve'a Cropera nosi tytuł Fire It Up i oto z niego nagranie tytułowe.
1: Hi, this is Steve Cropper, guitar player with Booker T and the MGs and the Blues Brothers, and you're listening to Bow Bow.

Nie próżnuje też bracia i siostry Billy Gibbons, podczas gdy jego koledzy z grupy ZZ Top wydają się być raczej niespecjalnie zainteresowani nagrywaniem, o tyle Billy Gibbons jest aktywny. Występuje jako artysta towarzyszący innym w ich projektach solowych, no a teraz właśnie latem 2021 roku ukaże się jego solowy album, kolejny już zatytułowany Hardware. Kilka nagrań z tej płyty już prezentowałem w różnych audycjach Radia Baobab, a teraz pora na nagranie zatytułowane My Lucky Card, Billy F. Gibbons.

Wydaje się, że największym wydarzeniem nowalijkowym maja 2021 roku może być nowy album grupy The Black Keys, zatytułowany Delta Cream. To bardzo bluesowa płyta, bardzo też taka korzenna i sięgająca do tej tradycji bluesa współczesnego, acz bardzo zakorzenionego w przeszłości, bluesa spod znaku na przykład R.L. Burnside'a. Oto właśnie jego kompozycja Going Down South z albumu Delta Cream, albumu grupy The Black Keys.

Kolejne nagranie też nawiązuje poniekąd do The Black Keys, bo to jest dzieło niesamodzielne, ale współdzieło Dana Auerbacha, podpory grupy The Black Keys. Auerbach zabrał się za pozostawione przez świętej pamięci Tony'ego Joe White'a nagrania przez tego artysta niedokończone i sformował z nich piękną płytę. Piękną, mówię to z pełnym przekonaniem. Album nosi tytuł Smoke from the Chimney i oto z tej płytki nagranie zatytułowane Del Rio, You're Making Me Cry. Tony Joe White.

I kolejna nowa liga europejska, czyli Zucchero, Zucchero Sugar Fornaciari. I to jest trochę powrót do jego poprzedniego albumu zatytułowanego DOC. No, ale tym razem ten album jest poszerzony o szereg nagrań akustycznych, w związku z czym ta płyta nosi tytuł In Acustico DOC and More. Właśnie z tej płytki posłuchamy teraz Love is All Around, Zucchero.

Latem 2021 roku jest planowana też nowa płyta Christona Kingfisha Ingrama, w skrócie zwanego Kingfishem. Na razie znamy tylko jedno nagranie. Wiemy, że współproducentem tego albumu jest Tom Hambridge, któremu poświęcałem niedawno całą audycję Bielszy Odcień Bluesa. Posłuchajmy, jak Hambridge z Kingfishem śpiewają utwór zatytułowany 662.

Rozpoczęliśmy od nowaliki krajowej i teraz kolejna, czyli pierwszy solowy album Sebastiana Riddla. To płyta, którą zrealizował wspólnie z kwartetem smyczkowym Piotra Steczka, a także z kilkoma swoimi przyjaciółmi z okolic bluesowych. Płyta nosi tytuł po prostu Radio Sessions i jest bardzo, bardzo odległa od tego, do czego przyzwyczaił nas Sebastian Riddle jako lider grupy Cree. To bardzo kameralna, bardzo melodyjna i w zasadzie prawie w pełni akustyczna płyta. Bardzo do niej zachęcam, bo to jest nowe oblicze Sebastiana Riddla. Zawiera ona głównie nowe kompozycje, ale kończy tę płytę nawiązanie do twórczości ojca Bastka, czyli do Ryszarda Riddla, który wspólnie ze świętej pamięci Pawłem Bergerem napisali utwór zatytułowany Modlitwa 3, czyli Pozwól mi. I to jest absolutnie nowa, odmienna od oryginału wersja Sebastiana Riddla.

I na zakończenie tych nowalijek spod Baobabu dochodzimy do nowalii, bo to jest bardzo potężna nowalijka. Stoi za nią nasz dobry znajomy z Norwegii. Dobry znajomy, bo występował i na Suwałki Blues Festival, i na Rawie Blues, Knut Reiersrud, który ze swoim zespołem, a także z Orkiestrą Symfoniczną Radia Norweskiego zrealizował album zatytułowany New World, Nowy Świat. Przyzwyczaił swoich fanów Knut Reiersrud do tego, że nie jest takim standardowym artystą typu gitara, wokal, trochę bluesa, trochę rocka. Penetruje bardzo różne rejony muzyki współczesnej i nie tylko. W 2012 roku nagrał album z towarzyszeniem kwintetu smyczkowego i w repertuarze tej płyty znalazły się utwory Schuberta i Brahmsa, a tym razem zabrał się za dwa wielkie dzieła symfoniczne, czyli za 9. symfonię Dworzaka i 7. Beethovena. Album składa się właśnie z dwóch części. Części poświęconej Dworzakowi i części poświęconej Beethovenowi. Każda z nich trwa ponad 20 minut. No, stąd też pozwoliłem sobie nazwać tę część nowalią, a nie nowalijką. To jest przedsięwzięcie bardzo ciekawe, interesujące, nie tylko, jak sądzę, dla fanów dobrej, około bluesowej gitary, ale także dla tych, którzy lubią, jak artysta niezwiązany z muzyką klasyczną kombinuje wokół wielkich dzieł klasyki. Oddaję Państwa na 20 minut w objęcia 9. symfonii Dworzaka w wykonaniu Knuta Reiersruda z jego zespołem oraz Norweskiej Orkiestry Radiowej. To były nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa melduje się w Radiu Baobab, a wraz z bielszym odcieniem bluesa Jan Chojnacki, który w tym wydaniu postanowił zajrzeć na swoje ulubione nagrania 2023 roku. Jaką metodą? Ano taką, że mam bibliotekę moich wszystkich nagrań złożonych na tak zwanym twardzioszku. Jest tam tego chyba z 250 tysięcy w tej chwili poszczególnych piosenek. No ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że od czasu do czasu, kiedy coś nowego pojawia się i zostaje wtłoczone do tej biblioteki, zaznaczam sobie w mojej bibliotece iTunes gwiazdeczkami te nagrania, które podobają mi się jakoś szczególnie. Gradacja jest od 1 do 5 i postanowiłem zajrzeć do tych elektronicznych tabelek i stwierdzić, jak w pierwszej połowie 2023 roku kształtowały się moje muzyczne gusta. Jest pewne zaskoczenie, bo w pierwszej połowie 2023 roku nie udało mi się oznaczyć żadnego nagrania 5 gwiazdkami. No więc polecimy po tych, które zostały oznaczone 4. Jest ich dosyć sporo, no ale czasowe ograniczenie audycji, czyli godzina z niewielkim hakiem, sprawia, że może się zmieścić 10 do powiedzmy 12 czy 13 nagrań. Ułożyłem więc sobie program tej audycji właśnie w oparciu o owe 4 gwiazdki. I nie będzie to żaden top, bo kolejność jest dosyć swawolna, dowolna i nie oznacza, że któreś z nagrań jest jakoś szczególnie przeze mnie wyróżnione. No poza tym jednym, którym chciałbym rozpocząć audycję, bo będzie to nagranie Lucindy Williams, na której płytę czekałem szczególnie, bo też Lucinda, jak zapewne Państwu wiadomo, przeżywała trudny okres zdrowotny i niektórzy myśleli, że może nie uda jej się wrócić do pełnej kondycji wykonawczej, a tymczasem okazało się, że jednak udało się. No i album zatytułowany Stories from a Rock'n'Roll Heart przyniósł kilka rzeczywiście bardzo dobrych nagrań. Z tego albumu wybrałem Let's Get the Band Together. To jest nagranie, które rozpoczyna tę płytę i mówi właśnie o tym, że nadszedł czas, żeby wrócić do pełnej kondycji i do bliskiego kontaktu ze słuchaczkami i słuchaczami. Lucinda Williams, Let's get the band together.

Wśród tych kilkunastu piosenek, które zaprezentuję w tej audycji, a które okazały się być moimi poniekąd faworytami w pierwszej połowie 2023 roku, są takie powroty. Powroty, na które czasami się czekało, a czasami po prostu okazało się, że artysta, który hen kiedyś w przeszłości trafiał do moich uszu, teraz po nastu albo i nawet kilkudziesięciu latach powrócił znowu. Do tych właśnie artystów należy Ural Thomas, artysta soulowo-bluesowy, który niewielkie zresztą, ale jakieś tam sukcesy odnosił na przełomie lat 60. i 70., no a potem zniknął z horyzontu i dopiero w XXI wieku, już po 2010 roku, dzięki przyjaznym działaniom dobrych ludzi, powrócił na scenę i do studiów i okazało się, że jest to powrót niezwykle udany. Ural Thomas i zespół The Pain zrealizował album zatytułowany Dancing Dimensions i właśnie z tego albumu teraz usłyszymy jeden z moich faworytów. Tytuł Heaven, Niebiosa.

Wśród tych artystek i artystów, na których nagrania czekałem od pewnego czasu, jest też Tracy Nelson. Można użyć takiego feminatywu, że jest to weteranka sceny muzycznej około bluesowej, no ale przede wszystkim to jest artystka, która zawsze wnosiła ożywiający puls i tak też się stało w 2023 roku, kiedy ukazał się album Live Don't Miss Nobody. Jest tam kilka bardzo przypadających mojemu gustowi nagrań, a ja wybrałem duet Tracy Nelson z Jontaviusem Willisem. Nagranie nosi tytuł Your Funeral and My Trial.

Kolejne nagranie być może jest nieco odległe od głównego strumyczka, którym w pierwszym odcieniu bluesa zazwyczaj raczę słuchaczki i słuchaczy, bo wystąpi teraz Raoul Mallow, znany przede wszystkim jako współlider znakomitego zespołu The Mavericks, ale od czasu do czasu nagrywa też własne płyty, w których słychać jego niesłychanie oryginalny i także przypadający moim gustom głos. Ale tym razem Raoul Mallow nagrał album instrumentalny w zasadzie, zresztą nadał mu taki tytuł, który od razu to sugeruje. Tytuł tej płyty brzmi Say Less, czyli Mów Mniej. Ale Raoul Mallow to także jest zawołany gitarzysta. I oto właśnie z owego albumu instrumentalny numer zatytułowany Para los muertos, czyli dla zmarłych.

No i kolejne nagranie, które oznaczyłem sobie 4 gwiazdkami wśród tych, które wzbudziły moją uwagę w pierwszej połowie 2023 roku. Kolejne, którego wykonawczyni, no nie jest typową wykonawczynią dla cyklu Bielszy odcień bluesa, bo mówię tutaj o Brandi Carlile, artystki, która porusza się na pograniczu popu, rocka i country, ale przecież w zasadzie wszystkie te kierunki korzystają z tego, co kiedyś przed laty zaszczepił blues w

No po tych nagraniach, które, jak już mówiłem, troszkę wymykają się standardom pierwszego odcienia bluesa, będą dwie pozycje, które są jak najbardziej osadzone właśnie w tym gatunku i w tym klimacie. Get Your Back Into It to tytuł albumu zrealizowanego przez Nicka Mossa, znakomitego chicagowskiego gitarzystę, wokalistę, bandlidera i kompozytora. Do współpracy przy tym albumie Nick Moss zaprosił świetnego harmonikarza Denisa Grünelinga. I oto właśnie w ich wykonaniu z albumu Get Your Back Into It tytułowe nagranie.

I kolejny artysta wyrastający ze współczesnego mainstreamu elektrycznego bluesa. Monster Mike Welch. To też będzie tak, jak to Państwo lubią czasami nazywać, typowy blues blues. No i może właśnie tego trzeba od czasu do czasu słuchać i utwierdzać się w przekonaniu, że te podstawy są zawsze atrakcyjne. Oto z albumu Nothing But Time, wydanego w pierwszej połowie 2023 roku, Monster Mike Welch w nagraniu 10 Years Ago.

Trochę się martwiłem, przeglądając te moje ulubione nagrania z pierwszej połowy 2023 roku, że może wśród nich zabraknąć coś, co zostało zrealizowane w Polsce. Ale tutaj przyszedł z pomocną inwencją twórczą Maciek Sobczak, który wspólnie z Przemkiem Śluzyńskim postanowił nawiązać do znakomitych tradycji okołobluesowych środowiska poznańskiego i zrealizował album zatytułowany Blues Tales, firmowany przez formację Big Water. I właśnie z tego albumu kompozycja Maćka Sobczaka i on w roli głównej jako gitarzysta i wokalista w nagraniu Thin Line.

Myślę, że nagranie Government Mule no, w sposób oczywisty dosyć musiało trafić do grona tych, które wyróżniłem czterema gwiazdkami spośród wydawnictw pierwszej połowy 23 roku. Album Peace Like a River to oczywiście przede wszystkim domena Warrena Haynesa, który dostarczył tutaj prawie 100% materiału, no i zaprosił do współpracy swoich przyjaciół. Z albumu Peace Like a River posłuchamy utworu Dreaming Out Loud. Tu towarzyszą muzykom Government Mule, Ivan Neville i Ruthie Foster.

0: Nie znalazłem wśród moich faworytnych nagrań z pierwszej połowy 23 roku żadnego nagrania The Rolling Stones, ale muszę powiedzieć, że przynajmniej dwa, a może nawet trzy chyba utwory skomponowane przez Jaggera i Richardsa w innych wykonaniach doczekały się czterech gwiazdek. Wśród nich jest też słynne It's Only Rock and Roll, But I Like It w dubeltowym wykonaniu Brothers Osborne i Warren Treaty. Utwór ten pochodzi z albumu zatytułowanego Stone Cold Country.
1: If I could stick my pen in my heart, spill it all over the stage, would it satisfy you? Would it slide on by you? Would you think the boy is strange?

No i na koniec zostawiłem sobie taką wiązankę aż trzech nagrań, dosyć krótkich, bardzo żywiołowych, bardzo przepojonych energią z okolic boogie i rock. I będą to trzy nagrania Chrisa Jansona. Być może świadczy to o mojej prostej, dosyć nieskomplikowanej muzycznej naturze, ale takie nagrania właśnie w takich dawkach sprawiają, że mój nie najmłodszy już organizm zaczyna funkcjonować żwawiej i optymistyczniej. No i mam nadzieję, że także Państwu przypadnie ta wiązanka nagrań Chrisa Jansona do gustu na zakończenie pierwszego odcienia bluesa. Outlaw Side of Me, Honky Tonk Minute i Rowdy Gentleman. Oto trzy razy Chris Jansen. Był to pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie tej audycji będzie wydaniem monograficznym. Na czym ta monografia będzie polegała? A o tym za chwilę. Ale zacznę od tego, co natchnęło mnie taką ideą. Otóż na początku czerwca 2024 roku ukazuje się płyta grupy Kaktus. No, niezmiernie zasłużony zespół dla historii muzyki okołobluesowej. A ta płyta nosi jeszcze dodatkowo bardzo bluesowy tytuł Temple of Blues, czyli Świątynia Bluesa. To będzie album, w którym Kaktus wraca do swoich korzeni, w sensie znacznej części repertuaru, ale także wraca do podkreślenia swojego znaczenia w historii muzyki poprzez zaproszenie do współpracy wielu znakomitych współczesnych muzyków. O kim mówimy? No, na przykład będzie Tim Ripper Owens z Judas Priest, będzie David Lee Roth, będzie Joe Bonamassa, będzie także Ted Nugent, Billy Sheehan, Vernon Reid, no i także będzie Warren Haynes. I przy Warrenie Haynesie się zatrzymajmy, bo jemu będzie poświęcona ta właśnie audycja. Czyli przyjrzymy się działalności nagraniowej Warrena Haynesa na przestrzeni dwóch dziesięcioleci XXI wieku i to nie w kontekście jego stałych kontaktów, jak chociażby z grupą The Allman Brothers Band, czy oczywiście z Government Mule, ale chodzi o jego współpracę z innymi przyjaciółmi, która jest bardzo obfita. Może nie dorównuje Warren Haynes w tej swojej aktywności Joe Bonamassie, ale myślę, że w kontekście ostatnich 20 lat można liczyć na dziesiątki, jeżeli nie setkę różnych nagrań Warrena Haynesa z innymi muzykami. No a teraz wracam do Kaktusa, z którym Warren Haynes nagrał No Need to Worry.

Tak zatytułowany Fingerprints. No i tutaj spotkał się Peter z Warrenem i razem wykonali utwór o bardzo bluesowym tytule. Blues.

Warren Haynes wielokrotnie wychwalał w swoich wypowiedziach Elvina Bishopa i traktuje go jako jednego ze swoich wzorców gitarowych, zwłaszcza jeśli chodzi o tę taką korzenność elektrycznego białego bluesa. Elvin Bishop na swojej płycie Blues Roll Zone zaprezentował tytułowy utwór z tego właśnie albumu z udziałem Warrena Haynesa.

oczywiście Warren Haynes nie tylko w czysto takich korzennie bluesowych przedsięwzięciach się pojawia jako muzyk towarzyszący. Udziela się także i w płytach, no, powiedziałbym, rockowych i oscylujących wokół jazzu, czy też nawet czasami popu. No i trafił się także epizod związany z muzyką Zydeco. Buckwheat Zydeco zaprosił Warrena do nagrania albumu Lay Your Burden Down. Oto tytułowe nagranie z tej płyty. Warren Haynes i Buckwheat Zydeco.

Mówiłem o różnych konfiguracjach muzycznych, w których Warren Haynes sprawdza się jako muzyk towarzyszący. Tym razem sięgamy do nagrania Billa Evansa, ale nie jest to ten Bill Evans, ta legenda muzyki jazzowej, tylko dużo później urodzony, bo w 1958 roku, Bill Evans, saksofonista, który no, dzieli swoją sztukę pomiędzy rhythm and bluesem, bluesem, trochę także soulem, i nagrywa własne płyty. Album Rise Above, rok 2016, i tytułowe nagranie z tej płyty z udziałem Warrena Haynesa.

Warren Haynes nie tylko jako solista jest znanym i cenionym specjalistą, także jako producent, współproducent, czy też nawet odkrywca, jak to się ładnie mawia, talentów. Można powiedzieć, że on przyczynił się do odkrycia talentu niezwykłego Marcusa Kinga. A Marcus skorzystał nie tylko z umiejętności producenckich Warrena Haynesa, ale także ukrasił swoją pierwszą płytę zatytułowaną po prostu The Marcus King Band udziałem Warrena Haynesa w nagraniu zatytułowanym Virginia.

Blues Traveler. No, nazwa ogromnie bluesowa, chociaż oryginalnie w początkowym okresie działalności Blues Traveler w zasadzie był bardziej skierowany w stronę amerykańskiego rocka niż w stronę bluesa. Ale w 2021 roku ukazał się wreszcie album zespołu Blues Traveler, który był no, czysto bluesowym przedsięwzięciem. Nosił tytuł Traveler's Blues i wśród wielu zaproszonych gości znalazł się także Warren Haynes, którym zespół Traveler's Blues wykonał słynne Sitting on Top of the World.

No, przeszła wreszcie kolej na kobietę, która skorzystała z niezwykłych umiejętności gitarowych Warrena Haynesa. Tą kobietą jest Dolly Parton, która w 2023 roku ukazał się jej już w tej chwili bardzo słynny album zatytułowany Rockstar, wypełniony po brzegi udziałem znakomitości świata muzyki, nie tylko z kręgu rocka, nie tylko z kręgu country, ale także z kręgu bluesa. Oto Dolly Parton we własnej kompozycji z Warrenem Haynesem. I Want You Back.

Gitarzysta i wokalista Larry McCrae to równolatek Warrena Haynesa. Obaj urodzili się w kwietniu 1960 roku. Posłuchajmy równolatków w nagraniu pochodzącym z płyty Larry'ego McCrae'a. Album nosił tytuł Blues Without You, ukazał się w 2022 roku, a znalazło się na nim nagranie, w którym usłyszymy obu tych muzyków, czyli Larry'ego McCrae'a i Warrena Haynesa. Down to the Bottom.

Johnny Winter wielokrotnie spotykał się z Warrenem Haynesem i na estradzie, i także w studiach. Na płycie Johnny'ego Wintera z 2011 roku, na albumie zatytułowanym Roots, no także gościł Warren Haynes. Ale do tego wydania pierwszego odcienia bluesa wybrałem nagranie Memory Pain, znane z repertuaru Johnny'ego Wintera, ale pomieszczone na albumie poświęconym pamięci tego fantastycznego gitarzysty, na albumie, który zrealizował jego brat Edgar Winter i nazwał tę płytę Brother Johnny. Oto Warren Haynes i jego gitarowa wersja Memory Pain.

I na zakończenie tego krótkiego przeglądu działalności Warrena Haynesa jako uczestnika nagrań innych artystów, Jake Shimabukuro. No, ci z Państwa, którzy słuchają moich audycji w różnych mediach, wiedzą, że Jake Shimabukuro gościł wielokrotnie w tychże właśnie audycjach. To jest najbardziej rozpoznawalny chyba na świecie wirtuoz gry na ukulele. W 2021 roku Jake Shimabukuro nagrał album Jake and Friends, do którego zaprosił wielu znakomitych artystów związanych z różnymi stylami współczesnej muzyki. Znalazł się wśród nich także Warren Haynes, z którym Jake Shimabukuro wykonał rozbudowaną, prawie 13-minutową kompozycję zatytułowaną On the Road to Freedom. Warren Haynes i Jake Shimabukuro. A ja mówię dziękuję i informuję, że to był pierwszy odcień Dusa, a przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jan Chojnacki wita patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy w Bielszym odcieniu bluesa i to jest, od razu uprzedzam, świętojańskie wydanie Bielszego odcienia bluesa, bo akurat tak się złożyło, że 24 czerwca w 2021 roku wypada w czwartek, więc nic innego nie przyszło mi do głowy poza tym, żeby poświęcić te nasze bluesowe spotkanie właśnie Jankom. Jankom, czyli głównie rzecz biorąc jednak Johnom, bo niewiele jest piosenek o Janków w polskim okołobluesowym graniu, chociaż będzie pewien wyjątek, do którego za chwilę dojdziemy. Ale na razie zaczynamy od Johnnych. Oczywiście pierwsza, najprostsza myśl, Johnny B. Goode, no bo to jest taki sztandarowy, powiedziałbym, jankowy numer i zawsze się też sprawdza, no bo jest przepojony tą niesłychaną rock'n'rollową atmosferą, którą dostarczył światu Chuck Berry. Ale nie chcę iść takim najprostszym tropem, żeby oryginałami tutaj lecieć, no więc postanowiłem wybrać z tego ogromnego zbioru piosenek Johnny B. Goode w wykonaniach pozaautorskich Johnny'ego Wintera. No bo po pierwsze, że on Johnny, a po drugie, no że to jest rzeczywiście fantastycznie dynamiczne wykonanie. Johnny B. Goode, Johnny Winter.

Jeszcze jedna uwaga na marginesie wydania świętojańskiego. Otóż mogłoby się wydawać, że John the Revelator to jest taki też podstawowy dosyć numer z katalogu żelaznych, bluesowych pieśni, no ale przecież John the Revelator to jest Jan Ewangelista, a 24 czerwca święcimy imieniny Janów, których patronem jest Jan Chrzciciel. No więc lecimy z Janem Chrzcicielem i z Johnem Winterem raz jeszcze. To będzie jego dedykacja do gitary. Johnny Guitar, Johnny Winter.

I ponownie teraz zatrzymamy się przy tytule Johnny Guitar, ale będzie to wersja absolutnie odmienna i w klimacie, i w wykonaniu, bo wykonawcą będzie Eric Clapton, a ten utwór przede wszystkim spopularyzowała w wersji instrumentalno-wokalnej Peggy Lee. Ale tutaj Clapton zademonstruje wersję czysto instrumentalną. To jest dosyć rzadkie nagranie Claptona, bo nie występuje ono na żadnym standardowym, że tak powiem, wydawnictwie, bo albo zostało ono pomieszczone jedynie jako bonus na japońskim wydawnictwie płyty Reptile, albo też po prostu jest dostępne na takim maxi singlu, który został wydany przy okazji płyty Reptile. Tam wiodącą piosenką był utwór zatytułowany I Ain't Gonna Stand For It, a do tego właśnie został dołączony utwór instrumentalny zatytułowany Johnny Guitar. Eric Clapton.

Teraz oddamy głos paniom, które o Jankach będą śpiewały. I będzie to taki bloczek bardzo zróżnicowany. Bo jako pierwsza wystąpi Sara Jarosz, no, nasza dziewczyna zza Atlantykiem, można powiedzieć, we własnej piosence Johnny. Potem będzie Gillian Welch w czymś bardzo stonowanym i balladowym, ale za to jakże pięknie Jankom dedykowanym. Johnny Dear. To będzie, jak mówię, Gillian Welch. No a jako trzecia wystąpi, jak zawsze, dosyć dynamiczna Imelda May, która zaśpiewa Johnny Gotta Boom Boom.

Wspominałem, że z Jankami w polskich okołobluesowych nagraniach jest dosyć kiepsko, no ale znalazłem oczywiście. I to jest dosyć znane nagranie grupy SBB, zatytułowane po prostu Janek. No piękny tytuł, więc posłuchajmy. SBB.

O Jankach zazwyczaj śpiewa się i gra pozytywnie, no ale bywają też takie, w których trochę krytycznie autorzy i wykonawcy odnoszą się do jankowego istnienia. I będą teraz trzy nagrania właśnie takie, no z lekkim przymrużeniem oka, ale jak gdyby niekoniecznie wychwalające Janka. Po pierwsze Janek Kocino, czyli Janek Świntuch, bo Kocino to w gwarze takiej Hispano, to właśnie jest taki troszkę świntuszek. Wykonawca zespół The 44s z Kidem Ramosem na gitarze w roli głównej. Potem wystąpi Taj Mahal, który zaśpiewa i zagra Johnny Too Bad. No a na koniec Johnny Be Bad, czyli takie satyryczne odniesienie do Johnny Be Good, Johnny'ego Wintera i Chucka Berry'ego, o którym rozpoczęliśmy nagranie, a Johnny Be Bad wykona Mango Jerry.

Jeszcze chwila o Jankach, którzy nie potrafią tańczyć. Johnny Can't Dance. To jest nagranie mojego dobrego kolegi z festiwalu Rava Blues, czyli CJ Cheniera. Oto Johnny Can't Dance, oczywiście w wersji Zydeco.

Jednym z moich ulubionych nagrań dotyczących imienia Johnny jest nagranie Colina Jamesa z takiego albumu Rooftops and Satellites z 2009 roku i nosi ono tytuł Johnny Coolman. Każdy z Janków może sobie owo Coolman dostosować do swoich potrzeb i niekoniecznie trzeba wsłuchiwać się w tekst Colina Jamesa.

I teraz kolejny bloczek, będą dwa nagrania o tym samym tytule, Johnny Boy, ale oczywiście jak to się przyjęło w pierwszym odcieniu bluesa, będą bardzo zróżnicowane. Pierwsze wykonanie Johnny'ego Boya to gitara Henryka Freischladera, znanego nam z występów w Polsce, znakomitego gitarzysty, który na płycie dedykowanej Garemu Moore'owi zatytułowanej Blues for Gary pomieścił właśnie taką sklasycyzowaną wersję Johnny Boy. A na drugim biegunie Johnny'ego Boya, bo będzie to wykonanie absolutnie w innym klimacie utrzymane, usłyszymy zespół Mississippi Heat z płyty Handyman, Johnny Boy i wirtuos harmonikowy Pierre Lacocque.

Ta świętojańską edycję pierwszego odcienia bluesa zakończymy czymś, co aż się prosi, żeby było kodą do takiego właśnie zestawu nagrań. Będzie to Bye Bye Johnny i będzie to niejako klamerka, bo będzie to kompozycja Chucka Berry'ego, ale oczywiście w wykonaniu nietypowym. Bob Dylan z Tomem Pettym i zespołem The Heartbreakers wykonają na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Bye Bye Johnny. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

co dbaj o miłość. Miłość to to kruchy kwiat. Nozią w środku serca grzeją swoim ciałem. Miłość to

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jan Chojnacki wita w pierwszym odcieniu bluesa, co pewnie nie jest specjalną niespodzianką, ale niespodzianką może być to, że w tym wydaniu będzie mowa o grupie The Rolling Stones. Głównie ze względu na długowieczność tego zespołu zwróciłem uwagę na pewne okoliczności, które dotarły do mnie za pośrednictwem internetu. Otóż, jak wszystkim zapewne wiadomo, 12 lipca 1962 roku w londyńskim klubie Marquee miał miejsce pierwszy oficjalny koncert The Rolling Stones. To było 60 lat temu, mierząc od 2022 roku. No i w związku z tym różne okolicznościowe zabiegi są czynione, zwłaszcza w ojczyźnie Stonesów, czyli w Wielkiej Brytanii. Na przykład BBC przygotowało na 12 lipca 2022 roku premierę dokumentalnych 4 filmów, w których każdy z oficjalnych członków The Rolling Stones będzie opowiadał o historii tego zespołu widzianej z perspektywy danego muzyka. Dlaczego 4? Ano dlatego, że będzie również wykorzystana do jednego z tych filmów archiwalna część materiałów zachowanych jeszcze za życia Charlie'ego Wattsa. No bo oficjalnie The Rolling Stones przez wiele, wiele lat to było 4 muzyków. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood i Charlie Watts. A ja sobie tak pomyślałem, że Stonesi pewnie jednak nie odnieśliby aż takiego sukcesu na przestrzeni owych 60 lat, gdyby nie współpraca wielu innych artystów, którzy nigdy nie dostąpili zaszczytu bycia mianowanymi oficjalnymi członkami grupy The Rolling Stones. I w tej audycji chciałbym opowiedzieć pokrótce, a bardziej posłuchać nagrań tych artystów, którzy przyczynili się do statusu wiecznej supergwiazdy grupy The Rolling Stones, a nigdy nie zostali oficjalnie namaszczeni jako członkowie tej grupy. Pierwszy, który przychodzi mi na myśl, to Ian Stewart, pianista, aranżer, przez wiele, wiele lat także taki tour manager grupy The Rolling Stones. On, zdaje się, na początku nawet był oficjalnym członkiem zespołu, ale menadżer ówczesny, czyli Andrew Lou Oldham, uznał, że nie pasuje do imageu grupy The Rolling Stones, bo jest troszkę za mało chuliganem i takim jest troszkę urzędnikiem na scenie. No więc Ian Stewart, którego wszyscy członkowie zespołu, którzy do dziś żyją, wspominają z rozrzewnieniem, zawsze pozostawał w cieniu. Ale utrwalił się w pamięci nie tylko swoich ówczesnych kolegów zespołu, ale także brytyjskiego środowiska muzycznego jako ktoś bardzo dla tego środowiska istotny. Świadczyć o tym może chociażby nagranie, które teraz Państwo sobie przypomną. To będzie słynne Boogie with Stu grupy Led Zeppelin z albumu Physical Graffiti. Ten Stu to właśnie jest Ian Stewart. Zresztą daje o sobie znać w tym nagraniu także swoją żywiołową, pianistyczną sztuką.

Muzyka The Rolling Stones inspirowała, inspiruje nadal wielu artystów. Jednym z nich był już od początku lat 80. George Thorogood, słynny amerykański blues-rockowy gitarzysta, wokalista i kompozytor. Nagrał nawet kiedyś taką płytę, która nawiązywała do twórczości The Rolling Stones, czyli do sławnego adresu 2120 South Michigan Avenue. George Thorogood zaprzyjaźnił się także z Ianem Stewartem i zaprosił go do nagrania jednej ze swoich takich najbardziej podstawowych płyt. W 1982 roku nagrali wspólnie album Bad to the Bone, który rozpoczynało nagranie Back to Wentzville. Na fortepianie grał Ian Stewart.

W 1972 roku, a więc 10 lat po premierze, zespół The Rolling Stones był już u szczytu sławy, ale też stał troszkę na rozdrożu, bo to był ten czas, w którym zmienił się ostateczny skład zespołu, bowiem odszedł na zawsze zresztą Brian Jones. Powstała w tym czasie płyta Let It Bleed, na której obok Briana Jonesa znaleźli się także muzycy, którzy później parokrotnie występowali z zespołem albo brali udział w jego nagraniach, no ale nigdy nie dostali stempelka z napisem "Jestem członkiem The Rolling Stones". W tym czasie modne były też takie ad hoc organizowane sesje nagraniowe, czy też po prostu towarzyskie spotkania. Jedno z takich spotkań zostało uwiecznione na albumie Jamming with Edward. Ten Edward to była ksywka Nickiego Hopkinsa, pianisty, aranżera, trochę też czasami wokalisty, który z grupą The Rolling Stones spędził dobrych kilka lat i uczestniczył w rozlicznych ich nagraniach. Był to też taki moment, w którym rozglądano się za następcą Briana Jonesa i jednym z takich kandydatów był Ry Cooder. Właśnie oni, Nicky Hopkins i Ry Cooder, uczestniczyli w owym Jamming with Edward obok Billa Wymana, Micka Jaggera i Charlie'ego Wattsa. I co grali? No grali bluesa, bracia i siostry. Proszę posłuchać, jak to towarzystwo wykonało słynny numer It Hurts Me Too.

Na albumie Let It Be pojawił się także po raz pierwszy Bobby Keys, saksofonista, który w sumie spędził z zespołem The Rolling Stones 37 lat. Miał przerwę między 1974 a 1983, ale został z zespołem aż do swojej śmierci, czyli do 2015 roku. Bobby Keys był też muzykiem sesyjnym, towarzyszącym wielu innym słynnym wykonawcom. Ja najbardziej zapamiętałem z tego jego bogatego dorobku nagranie Call Me The Breeze, Lynyrd Skynyrd z albumu Second Helping. Tu wprawdzie Bobby Keys jest tylko jednym z trzech członków sekcji Dętej, no ale nagranie za to jest fantastyczne i pomnikowe. Call Me The Breeze, Lynyrd Skynyrd i Bobby Keys na saksofonie.

Mr. Breeze. Żaden inny muzyk poza tymi, którzy są na okładkach i mówią o sobie, my jesteśmy prawdziwi Stonsi, nie spędził z tym zespołem tak długiego czasu jak Chuck Leavell, bo w 2022 roku obchodził 40-lecie swojej współpracy z grupą The Rolling Stones. No to myślę, że warto przypomnieć trochę szerzej poza Stonesową twórczość Chucka Leavella, który ma za sobą przecież też długi okres współpracy z The Allman Brothers Band, no i paroma innymi jeszcze zespołami amerykańskimi. Ale ja bym chciał dzisiaj przypomnieć dwa nagrania z solowej działalności Chucka Leavell. W 2012 roku ukazał się album zatytułowany Back to the Woods. Z tej płytki usłyszymy standard bluesowy Me and Miss Streeter. No a drugie nagranie to też standard, czyli Statesboro Blues. To nagranie z kolei pochodzi z wydanej w 2018 roku płyty zatytułowanej Chuck Gets Big. To nagranie bardzo odbiega od pewnego standardu, do którego przyzwyczaił nas zespół The Allman Brothers Band, no bo też jest to wykonanie śpiewającego pianisty z dużym big bandem. Raczej ciekawostka, no ale Chuckowi Leavellowi to się należy.

Po 40 latach współpracy z zespołem Chuck Lavelle nie doczekał się jednak przyjęcia do ekskluzywnej grupy oficjalnych członków zespołu The Rolling Stones, podobnie zresztą jak i basista Darryl Jones, który jest związany z zespołem od 1994 roku, no więc też szmat czasu, a Darryl Jones nadal pozostaje w zasadzie tylko muzykiem sesyjnym i w koncertach, i w nagraniach. My natomiast poświęcimy mu aż 8 minut, prezentując dwa jego nagrania z innymi sławnymi wykonawcami okołobluesowymi. Oto Darryl Jones jako basista, towarzyszący Ericowi Claptonowi i George'owi Harrisonowi w nagraniu Run So Far z albumu Journeyman. A dodatkowo jeszcze nagranie z kręgu nieco funkującej muzyki, które firmuje jeden z najbardziej znanych współpracowników Jamesa Browna, czyli Pee Wee Ellis. To będzie utwór o bluesowym tytule, ale o nieco funkowej strukturze. Blues Mission. Oto Pee Wee Ellis i Darryl Jones.

Od 1989 roku z zespołem The Rolling Stones współpracuje Bernard Fowler. Głównie jako wokalista, ale czasami zdarza się też, że jest wykorzystywany w innych rejonach twórczości. Charlie Watts cenił sobie bardzo sztukę wokalną Bernarda Fowlera i zapewne dlatego wykorzystał go jako wokalistę prowadzonych przez siebie zespołów aż na dwóch longplayach, dwóch albumach muzycznych. Z albumu Long Ago and Far Away przypomnimy teraz Charlie'ego Wattsa, któremu śpiewa Bernard Fowler w nagraniu In the Still of the Night, a do tego dołożymy jeszcze kolejne nagranie Bernarda Fowlera z innym, niestonsowym już wykonawcą, czyli ze Skipem McDonaldem, znanym jako Little X. Tytuł bardzo bluesowy. I Got the Blues.

0: Przez prawie 10 lat śpiewał z grupą The Rolling Stones, czasami także coś podgrywał na gitarze, Blondie Chaplin. Urodzony w Afryce Południowej, kultywował swoją niezwykłą sztukę wokalną, a także nie tylko wokalną, w Stanach i w Wielkiej Brytanii i do dziś jest czynnym artystą. Z bluesowego dorobku Blondiego Chaplina zaczerpnąłem Long Distance Call, do którego nagrania Hubert Sumlin zaprosił wielu znakomitych artystów, m.in. także Erika Claptona. I w tym nagraniu usłyszymy właśnie tych dwóch artystów, czyli i Erika, i Blondiego Chaplina. Long Distance Call.
1: Okay. All right. You kick it off?

Przez ostatnie dziesięciolecia The Rolling Stones to byli ci czterej, czyli Mick, Keith, Ronnie i Charlie. Charlie Watts zmarł w 2021 roku i mogłoby się wydawać, że będzie to kres działalności The Rolling Stones, ale okazało się, że Steve Jordan, amerykański perkusista, producent, także kompozytor, stanowi godne zastępstwo Charlie'ego Wattsa w koncertach i miejmy nadzieję także nagraniach grupy The Rolling Stones. Pozostaje pytanie, czy Steve Jordan będzie mógł powiedzieć: jestem jednym z nich. Przyszłość pokaże. A na razie posłuchajmy na zakończenie tego cyklu poświęconego muzykom, którzy będąc w otoczeniu zespołu The Rolling Stones nigdy nie dostąpili zaszczytu uznania ich za członków tego ekskluzywnego grona. Dwa nagrania, w których Steve Jordan uczestniczy, a ja darzę ogromnym sentymentem. Z albumu Road to Escondido, czyli wspólnego przedsięwzięcia Eryka Claptona i J.J. Cale'a, Hard to Thrill. Oczywiście na perkusji gra tutaj Steve Jordan. I drugie nagranie, bardzo też wysoko notowane w moim osobistym zestawie utworów XXI wieku. To będzie Gravity Johna Mayera. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Ten bielszy odcień bluesa będzie w klimacie Oaky. A cóż znaczy Oaky? O tym za chwilę, ale wczujmy się w atmosferę.
2: All across the south, you got the boogie bands that sound so fine. And on both coasts, they got the record company machine.

Tulsa Shuffle, zespół The Tractors, a duszą The Tractors był Steve Ripley, gitarzysta, wokalista, bandleader, no a przede wszystkim Oki, czyli muzyk z Oklahomy. Generalnie mieszkańcy Oklahomy są określani, sami siebie tak określają, jako Okies. A termin ten został też przeniesiony do wielu zjawisk muzycznych, które na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zachwycały cały świat. Bo też niewątpliwie ta część Ameryki ma w sobie jakąś przedziwną moc, taką, która sprawia, że wywodzący się stamtąd muzycy wytwarzają bardzo specyficzny klimat. Taką wiodącą postacią jest oczywiście J.J. Cale. No, ale nie można też